0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
1: W kalendarzach poniedziałek to 13 dzień lipca. Na zegarach 6 zapraszamy na wiadomości.
2: Mimo, że u nas nie jest to odczuwalne, to Europa nadal zmaga się z falą upałów. W Hiszpanii, Portugalii, południowej Francji, we Włoszech czy na Bałkanach temperatury sięgają nawet 40 stopni i więcej. Meteorolodzy prognozują, że pod koniec tygodnia gorące powietrze dotrze także do Polski. W wielu regionach termometry ponownie pokażą ponad 30 stopni, a tymczasem eksperci alarmują, że rekordowa fala upałów z końca czerwca mogła przyczynić się do ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów w Europie. Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku. Tak mówił Donald Tusk w ramach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Premier zapowiedział także, że w Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie.
3: Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści. Odpowiedzią na nacjonalizm nie może być więcej nacjonalizmu. Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości. Bez nienawiści i bez pogardy.
2: Mówił premier Donald Tusk. Zastąpienie dorożek pojazdami elektrycznymi zmieniłoby atmosferę rynku głównego. Tak mówią turyści w Krakowie. W minionym tygodniu Rada Miasta opowiedziała się za pozostawieniem dorożek w centrum miasta.
4: Nie, lepiej wyglądają konne dorożki. Są bardziej autentyczne. Gdyby je zastąpić, to atmosfera trochę by na tym straciła.
5: Czy to nie jest przypadkiem tak, że to jest pewnego rodzaju symbol Krakowa?
6: Oczywiście, że tak.
5: Likwidować, nie likwidować, zamieniać?
6: Nie wolno tego zamieniać.
4: Przyjechaliśmy z Belgii, też mamy takie dorożki, ale u nas te konie wyglądają zdecydowanie gorzej niż te tutaj. W Krakowie wyglądają na zdrowe i dobrze odżywione, ale jednocześnie wydaje mi się, że są mocno obciążone jazdą przez cały dzień. Konie wyglądają na smutne.
2: Z turystami rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Panie i panowie, do naszego pięknego kraju napływa coraz cieplejsze powietrze. Czują to już na zachodzie Polski. Proszę bardzo, dokładnie na północnym zachodzie pięknego naszego kraju 18,4 stopnia. To dokładnie w Świnoujściu, na drugim biegunie Zamość 11. No, czyli już mamy różnice. W ciągu dnia te różnice powoli będą się zacierały. Temperatura w większości miejsc przekroczy już 20 stopni. Lokalnie mogą pojawiać się słabe opady deszczu, informują synoptycy. Jeśli chodzi o ciśnienie, to w miarę stabilne. Biometr jest obojętny i nie wpływa dzisiaj na nasze samopoczucie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: No i nareszcie minął weekend. Żartowałem. Niektórzy żałują, inni nie, ale pewne jest jedno: w kalendarzach pierwszy dzień roboczego tygodnia. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato, kiedy prawie połowę miesiąca mamy. To oznacza, że w wielu miejscach skończył się pierwszy tur. No dobrze, nie znęcajmy się nad tymi, którzy po wakacjach wracają do pracy. 13 dzień lipca to 194 dzień roku. Słoneczko wstało dzisiaj o 4:30, a zacznie zachodzić 8 minut przed godziną 21, a cóż to oznacza, że dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 24 minuty. Czas niesamowicie pędzi. Miły to będzie dzień dla solenizantów. Na liście są Małgorzata, Sara, także Henryk, Justyna, Eugeniusz, Andrzej, Ernest, Benedykt, Joel, Radomiła, Ezdrasz i Świerat. Wszystkiego dobrego. Jest w czym wybierać. Całkiem ciekawie. Uwaga, uwaga! Dzisiaj będzie się działo, bo mamy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Plus.

0: Ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Uwaga na gęste mgły na Podhalu, te jeszcze mogą się utrzymywać. Utrzymać w ręce będziecie musieli też parasole, bo w niektórych miejscach wciąż będą pojawiały się opady deszczu. No i ten tydzień taki dość kapryśny, widzę. Upałów też na horyzoncie na razie nie widać. W Zakopanem dzisiaj 19 stopni, w Nowym Targu o 2 więcej. Zobaczymy. No, podobno końcówka tygodnia ma być zdecydowanie cieplejsza.
9: Radio Alex.

0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Tak się zastanawiałem, dlaczego dzisiaj właśnie Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Czy to jest jakaś rocznica ważnego festiwalu, czy też pojawienia się pierwszej rock'n'rollowej płyty? No i wychodzi na to, że to nie ma jakiejś specjalnej okazji. Może to jest pomysł na to, aby jakoś urozmaicić nam wakacje. No i zainspirować do tego, aby coś ciekawego robić, kiedy na przykład nie pogoda za oknami. A pogoda dzisiaj chyba całkiem niezła. Mamy w naszym porannym programie, za chwilę wracamy do dobrego grania.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Hej ludziska, słuchajcie. Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i sklep Kaufland, Robka Zdroj, sklep Kabanos i Cordę Donajec, sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Powoli zbliżamy się do ostatecznej rozgrywki. Tak, w tym tygodniu, we wtorek i w środę, półfinały Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Czy są jakieś zaskoczenia? Patrzę i chyba nie ma. A czym zaskoczył nas weekend, to sprawdzali też nasi dziennikarze. Za chwilę w wiadomościach więcej szczegółów. Zapraszam.
1: W porannych wiadomościach Radia Alex. Policja wyjaśnia przyczyny śmiertelnego wypadku drogowego w Krośnicy. Nie żyje 76-latek. Polacy utknęli w pośredniej grani. Potrzebna była pomoc ratowników. W części z kraju i ze świata lider rankingu tenisistów Jannik Sinner obronił tytuł na Wimbledonie. Anna Krudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Energia całego świata w jednym miejscu. Na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca. Wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
5: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
6: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
0: Dziś poniedziałek, to 13 dzień lipca. Już siódma, pora więc zaprosić Was na wiadomości.
1: Anna Krudek, zapraszam. Nowotarska policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło wczoraj około godziny 19 na drodze wojewódzkiej numer 969 w Krośnicy. 76-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego stracił panowanie nad samochodem, a następnie zjechał do przydrożnego rowu. Mimo natychmiast podjętej przez świadków zdarzenia resuscytacji, a także pomocy udzielonej mężczyźnie przez ratowników medycznych i pozostałe służby, jego życia nie udało się uratować.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Trzech polskich turystów utknęło na ścianie pośredniej grani górującej nad Doliną Staroleśną po słowackiej stronie Tatr. O pomoc poprosili Chorską Zachranną Służbę. Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w miniony piątek. O jej szczegółach teraz nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
8: Mężczyźni zabłądzili w skalnym, eksponowanym terenie. Jak oceniają słowaccy ratownicy, z powodu braku odpowiedniego wyposażenia nie potrafili samodzielnie wycofać się w stronę Doliny Staroleśnej. Na miejsce przyleciał śmigłowiec, z którego opuszczono ratowników. Sprowadzili turystów w bezpieczne miejsce, przemoczonych i wychłodzonych odpowiednio zaopatrzyli. Stamtąd pojedynczo ewakuowano ich śmigłowcem do Starego Smokowca.
1: A w zaledwie tydzień 55 osób potrzebowało pomocy ratowników TOPR po polskiej stronie Tatr. Najbardziej intensywna była sobota 4 lipca, kiedy interweniowali aż 25 razy. Ratownicy wyjeżdżali do turystów z urazami, zasłabnięciami i nagłymi zachorowaniami. Prowadzili także akcje poszukiwawcze oraz ewakuowali osoby, które utknęły w trudnym terenie. Jedna z interwencji dotyczyła turystów, którzy zeszli ze szlaku, kierując się wskazówkami sztucznej inteligencji. Ratownicy apelują o rozsądne planowanie wycieczek i dostosowanie trasy do swoich możliwości. A pogoda ostatnio nas nie rozpieszcza i powinna zdecydowanie studzić zapał do wyjść w wysokie partie Tatr. Nasz dyżurny synoptyk przypomina, że u nas kapryśne lato nie powinno dziwić.
9: W XX wieku zdarzało się zakopanym w lipcu przymrozki, aż do minus 3,2 stopnia w roku 79. Dla tych, którzy narzekają, że pada deszcz, że jest chłodno, przypominam, że średnia samoopadów w Zakopanem w lipcu przekracza 175 mm i jest zwykle najwyższa w całym roku.
1: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski. Tyle wiadomości z regionu. W kolejnym serwisie drzewo runęło na rowerzystów w Białce Tatrzańskiej. Teraz przed Wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński z najważniejszymi doniesieniami z kraju i ze świata.
3: Brakuje konkretów, tak politycy opozycji, ale i koalicji rządowej komentują pomysł premiera, który w sobotę zapowiedział, że w Warszawie stanie mur pamięci.
10: Mają się na nim znaleźć nazwiska wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku na Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej.
11: Te ofiary odzyskują swoje imiona i nazwiska, są pierwsze identyfikacje, są pochówki, więc warto o to upamiętnienie również zadbać w centralnym miejscu w Polsce, w stolicy.
12: Gdzie miałby to powstać?
11: Na razie nie znamy szczegółów. Będzie pewnie rozpisany na taki pomnik konkurs, tak żeby było to też spójne artystycznie i też dobrze zakomponowane w warszawską przestrzeń miejską.
10: Mówiła Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z naszym reporterem Michałem Radkowskim.
3: Z dystansem do pomysłu premiera odnosi się Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości.
13: Uwierzę, jak zobaczę, bo z zapowiedziami pana premiera w różnych sprawach bywa różnie. Uważam, że im więcej jakichś instytucji, placówek, upamiętnień, które przypominają polską historię dramatyczną drugowojenną i w tym konkretnym przypadku możliwość składania zniczy czy też wieńców pod nazwiskiem swojego przodka, którego nazwisko na tym murze by się pojawiło, tym lepiej.
10: Jak nieoficjalnie ustalił nasz reporter, pierwsze szczegóły dotyczące muru pamięci ma dziś ogłosić Ministerstwo Kultury.
3: Jannik Sinner wygrywa na trawiastych kortach Wimbledonu.
10: Włoch w finale Wielkiego Szlema pokonał w 4 setach Niemca Aleksandra Zwieriewa. To był wyjątkowo wyrównany i bardzo dobry tenisowy pojedynek.
3: Więcej opowie Patryk Serwański z redakcji sportowej.
14: Dość powiedzieć, że dwa pierwsze sety kończyły się tiebreakami, a pierwsze przełamanie mieliśmy dopiero w 32 gemie. Sinner znalazł sposób na serwis Zwieriewa, a po chwili zakończył seta wynikiem 6-3. Włoch ani razu nie dał się przełamać, serwował bardzo pewnie, kilka razy wychodził dzięki temu z opresji. W czwartym secie znów zdobył punkt przy serwisie rywala i to wystarczyłoby zwyciężyć w całym finale. To był niesamowity finał i ja i Sasza staraliśmy się dać z siebie wszystko. Jestem oczywiście szczęśliwy z powodu zwycięstwa, ale cieszy mnie też poziom, jaki obaj zaprezentowaliśmy w tym meczu. Tak mówił tuż po tym spotkaniu Sinner. W nagrodę dostał czek na 3 600 000 funtów. Przypomnę, że w sobotę królową Wimbledonu została Czeszka Linda Noskowa.
0: Na Podhalu dzisiaj ciśnienie stabilne na poziomie 1019 hektopaskali. Biometr na razie jest obojętny. Nie będzie wpływał na nasze samopoczucie. Wiatr też raczej nie dokucza. Z kierunków zmiennych nam powiewa. Do 19 stopni w Zakopanem. W Nowym Targu będziemy mieli stopni 21. Jutro delikatnie cieplej. No i tak umiarkowanie ma być do końca tygodnia, ale uwaga, przelotny deszcz. Jutro także w zapowiedziach synoptyków burze. Bądźcie ostrożni. Witajcie w tym pięknym dniu. Mówią, że 13 wszystko zdarzyć się może i chociaż jest to dzień na literkę P, to nie piątek, tylko poniedziałek. Przypominamy, a to jest nasze poranne spotkanie. Marek Moc, witam i zapraszam.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato, wybrane znaki zodiaku, czyli czas na nasz horoskop. Dzisiaj na początek rak. Nowy tydzień rozpocznie się spokojnie. Nie przypuszczałaś, co pozwoli ci uporządkować najważniejsze sprawy przy zbędnym pośpiechu. Dobrą wiadomość od bliskiej osoby lub miły gest sprawią, że od rana dopisze ci świetny humor. Skorpion, twoja wytrwałość zacznie przynosić efekty, dlatego nie rezygnuj z planów tylko dlatego, że wymagają jeszcze odrobiny cierpliwości. Ktoś może docenić twoją konsekwencję i zaproponować współpracę lub wspólny projekt. Jeszcze wodnik, świeże spojrzenie na codzienne obowiązki pozwoli ci znaleźć prostsze rozwiązanie sprawy, która wydawała się skomplikowana. To również dobry dzień na naukę, rozwijanie pasji lub zaplanowanie czegoś zupełnie nowego.
1: Radio Alex.

0: Poniedziałko poranek, muzyka wybrana na lato, a pogoda płata nam figle. No właśnie, co jeszcze może dokuczać nam w czasie wakacji? No wiemy, że różnego rodzaju owady. Komary? Chyba jeszcze nie, ale kleszcze wciąż nieprzerwanie. Jest taki projekt na tropie kleszczy. Naukowiec sprawdza, jak liczne są kleszcze w różnych regionach Polski, jakie gatunki występują w lokalizacjach. No i okazuje się, że Świnoujście jest pierwszą lokalizacją, której liczebność kleszcza przekroczyła 200 osobników na 100 metrów kwadratowych. No, podobno tak to jeszcze źle nie było. Myślę, że coraz częściej trzeba będzie sięgać po sprawdzone środki przeciwko takim owadom. No, przyroda rządzi się swoimi prawami. A jak pogoda, czym się rządzi? Sprawdzimy za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.
6: W Zakopanem poranek przynosi około 14 stopni, a w Nowym Targu termometry pokazują około 16 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 19 stopni w Zakopanem i około 21 stopni w Nowym Targu. Wiatr będzie słaby i zmienny, a biometr pozostanie obojętny. W drugiej części dnia możliwe są przelotne opady deszczu, dlatego wybierając się na górskie szlaki warto mieć przy sobie przeciwdeszczową kurtkę.

0: tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek. Dobre granie wraca już za chwilę. Znalazłem taką informację, że to nieprawda, że na wszystkich rosyjskich stacjach benzynowych są wielokilometrowe kolejki po benzynę. Kolejki podobno są tylko na tych, na których jeszcze jest benzyna. Czy współczujemy? Absolutnie nie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
5: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
6: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt.

0: przy zakupie trzech. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapraszamy do salonów Dacia Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.dacia.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: za nami. Może nie wielosetowy, ale na pewno wielogodzinny finał Wimbledonu. 4 godziny prawie walczyli panowie Sinner i Zwieriew. No i Jannik Sinner powtórzył swój wyczyn sprzed roku. Jakie mamy inne wyczyny? Jakie rzeczy wydarzyły się w ostatnim czasie? Sprawdzają to nasi dziennikarze. Za chwilę wiadomości. Startujemy punktualnie o godzinie 8.
1: W wiadomościach Radia Alex o 8. Nocny pożar pustostanu w Zakopanem. W obiekcie działał niegdyś pensjonat Panorama. Drzewo runęło na rowerzystów w Białce Tatrzańskiej. W drugiej części serwisu pożar w Bangkoku. Jest wiele ofiar ognia w pubie w stolicy Tajlandii. Anna Grudek, bądźcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
4: Jako Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
2: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku. Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
5: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 8:00, w poniedziałkowy poranek, pora na wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Nocna akcja strażaków w Zakopanem. Tuż po godzinie 23:00 wybuchł pożar pustostanu przy ulicy Wierchowej. Ogień objął 3 pomieszczenia w różnych częściach budynku, w którym niegdyś działał pensjonat Panorama. Strażacy ewakuowali z obiektu 3 osoby, nikt nie odniósł obrażeń. W akcji uczestniczyły zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej, policja oraz zespoły ratownictwa medycznego. Działania wspierała również dronowa sekcja poszukiwawczo-ratownicza OSP Dzianisz Górny, która monitorowała przebieg akcji z powietrza, przekazując dowódcom obraz z bezzałogowych statków powietrznych. Służby ustalają teraz dokładne okoliczności powstania pożaru.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Przerażeni rowerzyści i uszkodzony samochód to skutek przewrócenia się na jezdnię drzewa w Białce Tatrzańskiej. Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w minioną sobotę na drodze krajowej nr 49. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem, dwie dorosłe osoby odniosły lekkie obrażenia. Nie wymagały przewiezienia do szpitala.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Wierzbówka kiprzyca już pojawiła się na Podhalu. W tym tygodniu powinna również rozkwitać w tatrzańskich dolinach i na górskich halach. Nie jest objęta specjalną ochroną, ale musimy pamiętać, że na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wszystkie rośliny, nawet te pospolite, są chronione.
7: Ten dywan, powiedzmy różowy, który jest przede wszystkim znany taką ikoną hali gąsienicowej, no pewnie się pojawi. Także turyści na pewno wybiorą się w tamte rejony, żeby to podziwiać. Jak zwykle przypominamy, żeby nie wchodzić w wierzbówki, żeby nie deptać.
1: Wierzbówkę kiprzycę możemy również podziwiać na hali kondratowej w Dolinie Kościeliskiej czy Dolinie Chochołowskiej. Lubi zarastać wiatrołomy, a także miejsca po pożarach. To nie jedyna roślina, którą zachwyca tatrzańskie lato.
7: Lilia Złotogłów cały czas nam kwitnie. Ziołorośla, czyli miłosna, górska, modrzyk, czy Omiek Kozłowiec, no to teraz rzeczywiście kwitną. Na halach można powiedzieć lato w pełni, ale temperatura jest dosyć niska.
1: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. W najbliższą środę ma zapaść wyrok w głośnej nie tylko na Podhalu sprawie ataku nożem właściciela wypożyczalni pojazdów offroadowych na właściciela pól rozjeżdżanych przez kłady. Więcej na ten temat w serwisie o 9:00. Bądźcie z nami. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
4: Co najmniej 27 osób zginęło, a 63 zostały ranne. To wstępny bilans pożaru w pubie w stolicy Tajlandii, Bangkoku.
8: Stan 22 poszkodowanych jest krytyczny. Ogień wybuchł w lokalu położonym niedaleko popularnego targu i centrów handlowych, tuż przed północą czasu lokalnego.
4: Według świadków po awarii zasilania doszło do eksplozji, a gęsty dym błyskawicznie wypełnił budynek. Wiele osób uciekało na tył lokalu w pobliżu toalet, jednak nie było tam wyjść ewakuacyjnych.
8: Na miejsce tragedii przyjechał premier Tajlandii. Według wstępnych ustaleń pożar spowodowała awaria klimatyzatora umieszczonego w suficie.
4: Na razie nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy.
8: W tym tygodniu gotowe mogą być pierwsze projekty nowych przepisów w ramach reformy systemu ochrony zdrowia, dowiedział się Michał Dobrołowicz.
4: Te zmiany mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach. Chodzi m.in. o rekordowe zarobki czy przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką.
8: Michał jest przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie.
9: Tak, dzień dobry.
8: Kiedy reforma wejdzie w życie?
9: Pierwsze zmiany mają pojawić się we wrześniu. Tyle czasu premier dał właśnie Ministerstwu Zdrowia. W pierwszej kolejności to ma być górny limit zarobków lekarzy w publicznych szpitalach, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy i nowy standard umowy lekarzy, którzy pracują w oparciu o kontrakt, tak by ograniczyć przestrzeń do nadużyć. Tak to zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
10: Zaproponowałam unormowanie umów B2B, czyli wystandaryzujemy zakresy tej umowy.
9: Tutaj pojawia się obawa części medyków, że zbyt sztywne standardy mogą ograniczyć elastyczność działania w zaskakujących sytuacjach w szpitalach i ten temat ma wrócić w czwartek w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
4: Stany Zjednoczone w kolejnej fali ataków na Iran uderzyły w setki celów w wielu lokalizacjach za pomocą precyzyjnej amunicji, podało amerykańskie dowództwo centralne.
8: Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie oraz w magazyny amunicji w bazie lotniczej księcia Hassana w Jordanii.
4: O poranku syreny alarmowe słychać było także w Bahrajnie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: W Zakopanem temperatura wynosi już około 16 stopni, a w Nowym Targu około 18 stopni. W ciągu dnia termometry pokażą odpowiednio 19 i 21 stopni. Wiatr pozostaje słaby i zmienny, a biometr jest obojętny. W drugiej części dnia nadal możliwe są przelotne opady deszczu, dlatego wybierając się w góry warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: 13 dzień lipca w kalendarzach. 13. Wszystko zdarzyć się może. Mam nadzieję, że tylko pozytywnie, bo to poniedziałek. Dużo literek P. No i nie zapominajcie, dziś Międzynarodowy Dzień Rock and Roll.

0: Poniedziałek z muzyką wybraną na lato. Jadą goście, jadą. Właściwie płyną goście, płyną. Albo lecą goście, lecą. Tak, bo podobno coraz więcej gości ze Skandynawii nad polskim morzem. Nie tylko nasi zachodni sąsiedzi, ale ci z północy też bardzo chętnie zaglądają na polskie plaże. Mówią, że jest pięknie. Mówią, że polska Riviera, czyli Świnoujście, łatwy kontakt dzięki połączeniom bramowym, a przede wszystkim ceny są dobre, bo lokalna kuchnia też całkiem nieźle, jedzonko fantastyczne, czyli klienci ze Skandynawii są zadowoleni. No i więcej nam takich trzeba, tylko żeby nas też było stać bardziej na wypoczynek nad polskim morzem.
1: Słuchacie Radia Alex.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Lato kojarzy się oczywiście ze świeżymi owocami. Uwielbiamy na przykład teraz czereśnie. Tak, bo to chyba ich czas. Niezmiennym atrybutem wakacyjnego czasu są również arbuzy. No i właśnie, jakie arbuzy kupować? Najlepiej świeże. I w całości, czy może w kawałkach? Najlepiej w całości, potem samodzielnie pokroić i przechowywać w lodówce. Wytrzymać powinny nawet do 5 dni. A te w kawałkach czym prędzej odwinąć z folii, bo ta folia może powodować rozwój niektórych niebezpiecznych bakterii. Życzymy wszystkiego smacznego, ale kiedy dorwiemy takiego pysznego, słodziutkiego arbuzika, no jesteśmy w stanie pochłonąć dużą ilość, tym bardziej, że znakomicie też gasi pragnienie. A może taka lemoniatka arbuzowa? Dobra, chyba się rozmarzyłem. A my za chwilę sprawdzamy, co tam synoptycy zapowiadają, jeśli chodzi o pogodę.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Po reklamie.
19: W Zakopanem temperatura wynosi około 17 stopni, a w Nowym Targu około 19 stopni. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą odpowiednio 19 i 21 stopni. Wiatr pozostanie słaby i zmienny, a biometr nadal będzie obojętny. W kolejnych godzinach możliwe są przelotne opady deszczu, dlatego wybierając się na górskie szlaki warto mieć przy sobie odzież przeciwdeszczową.
1: Radio Alex.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek, kiedy są wakacje. To jeśli chodzi o informacje, to trwa tak zwany sezon ogórkowy. Niektórzy potrafią wymyślać różne ciekawe historie, aby przyciągnąć słuchaczy, widzów czy czytelników. Nie. Rozwaliła jedna informacja taka, że podobno influencerki zaczęły używać naklejek imitujących pępek, żeby optycznie wydłużyć nogi. Fałszywy pępek przykleja się wyżej, aby prawdziwy zasłaniał... A prawdziwy zasłania spodniami lub spódnicą z wysokim stanem. No cóż, ale przecież jeszcze można zdjęcia w Photoshopie poprawić. Swoją drogą muszę poszukać, czy można sobie kupić taki sztuczny pępuszek. Ojej, świat zwariował.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
4: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Poniedziałkowy poranek, muzyka wybrana na lato i wyjazdy wakacyjne. Wśród polskich dziewcząt również stał się popularny wyjazd na tak zwane panieńskie. Jeden z nich nie skończył się zbyt dobrze. Na pokładzie samolotu lecącego z Wrocławia do Zadaru doszło do głośnej awantury. No i lot skończył się dość szybko dla przyszłej panny młodej. Dobra, nie będziemy tutaj rozwijali tej dramy. Poważne sprawy, tym zajmują się nasi dziennikarze. A raport najważniejszych wydarzeń w naszych wiadomościach punktualnie o godzinie 9.
1: Już za chwilę w Radiu Alex. Wyrok w głośnej sprawie ataku nożem pod Tatrami ma zapaść w środę. Quizy, konkursy i informacje dla turystów. Wakacyjne spotkanie przy wodogrzmotach Mickiewicza już dziś. W części z kraju i ze świata puma z zachodniopomorskiego złapana. W wiadomościach o 9:00 efekt kilkudniowych poszukiwań. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Po reklamie.
0: W kalendarzach poniedziałek to 13 dzień lipca, już 9:00, a ja zapraszam Was na wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. W najbliższą środę ma zapaść wyrok w sprawie ataku nożem właściciela wypożyczalni pojazdów offroadowych na właściciela pól rozjeżdżanych przez kłady. Sąd wysłuchał już mów końcowych prokuratora, oskarżycieli posiłkowych i obrony.
8: Do dramatycznych wydarzeń doszło w styczniu 2025 roku. Na granicy Zakopanego i Poronina Stanisław G., współwłaściciel wypożyczalni, zaatakował nożem Tomasza Guta, lidera protestujących. Prokurator podkreślił, że czyn oskarżonego mógł doprowadzić nawet do śmierci zaatakowanego. Żąda łącznej kary 7 miesięcy bezwzględnego więzienia oraz 21 tysięcy złotych nawiązki na rzecz pokrzywdzonego. Obrońca podkreślił, że jego klient przyznał się do winy i wyraził skruchę. Postulował zawieszenie kary.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska. Do tego tematu będziemy oczywiście wracać.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Już dzisiaj przy wodogrzmotach Mickiewicza w Tatrzańskim Parku Narodowym odbędzie się plenerowe wydarzenie w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. W godzinach od 10 do 14 będą czekały na Was quizy, gry i konkursy z nagrodami, mapy i przewodniki na wakacyjne wędrówki oraz prezentacja sprzętu Straży Granicznej zakupionego z funduszy unijnych. Będzie można także dowiedzieć się więcej o szlaku rowerowym wokół Tatr i porozmawiać o projektach realizowanych na polsko-słowackim pograniczu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
2: Sport w Radiu Alex.
1: Grający w Betclic drugiej lidze piłkarze NKP Podhale mocno trenują, a to, co wypracowali, sprawdzają w meczach kontrolnych.
9: Ten najbliższy już w środę w Niepołomicach z Puszczą, ostatni 3 dni później w Sosnowcu z Zagłębiem. Bilans dotychczasowych to 2 przegrane i 2 wygrane. A jak ocenia sobotni mecz z rezerwami Wisły trener Tomasz Kuźma?
10: Na pewno dzisiaj Wisła była tym zespołem, który w wielu momentach był bardziej dojrzały, a przede wszystkim intensywny. Chcemy z tego meczu wyciągnąć odpowiednie dobre wnioski, żeby znaleźć dobry kierunek i przygotować się do kolejnych dwóch ostatnich już gier kontrolnych w tym okresie przygotowawczym i być gotowym do rywalizacji ligowej.
9: Przypomnę, że początek sezonu Betclic drugiej ligi PZPN zaplanował na 25 i 26 lipca. Nowotarżanie zagrają wtedy na własnej murawie z rezerwami wrocławskiego Śląska.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Prokuratura rejonowa w Nowym Targu sprawdza, czy w nowotarskim schronisku nie dochodziło do znęcania się nad przebywającymi tam zwierzętami. Ten temat w kolejnym wydaniu wiadomości. Teraz przed Wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński z najważniejszymi doniesieniami z kraju i ze świata.
11: Puma, poszukiwana od wielu dni w gminie Polanów w Zachodniopomorskiem, złapana.
12: Najnowsze informacje dotyczące drapieżnika, który budził strach mieszkańców, ma nasza dziennikarka Anna Pałamar.
11: Aniu, jak udało się ją schwytać?
13: Zadziałały wabiki porozstawiane w okolicach miejscowości Karsinka. Tam puma widziana była kilkukrotnie, bo podchodziła nawet do domów mieszkalnych. W niedzielne popołudnie zwierzę wyszło z lasu, a służbom udało się oddać celny strzał usypiający. Według wstępnych ustaleń puma miała trafić do poznańskiego ogrodu zoologicznego, ale nie jest to jeszcze przesądzone.
11: Europoseł PiS Michał Dworczyk przegrał przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 4 postępowania dotyczące cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Dowiedział się Kacper Wróblewski.
12: Kacper, łączymy się od razu w porannych faktach.
14: Dzień dobry.
12: Czego dotyczyły te postępowania?
14: No to pogłosie tak zwanej afery mailowej. Według moich nieoficjalnych informacji dostęp do informacji niejawnych cofnęła byłemu szefowi KPRM Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Polityk zaskarżył tę decyzję, jednak wszystkie 4 skargi zostały oddalone. Warto przypomnieć, że w marcu do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia trafił akt oskarżenia przeciwko Dworczykowi. Prokuratura zarzuca mu niedopełnienie obowiązków w czasie, gdy pełnił on funkcję wiceministra obrony narodowej, członka Rady Ministrów i szefa kancelarii premiera. Według śledczych Dworczyk posługiwał się niecertyfikowaną i niezabezpieczoną prywatną skrzynką mailową do prowadzenia korespondencji służbowej wynikającej z pełnionych funkcji, które, tu cytat, miały znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i prawidłowego funkcjonowania organów państwa.
11: Dziś mamy poznać lokalizację Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce.
12: Ten ośrodek ma być związany z bezpieczeństwem kosmicznym.
11: Wśród wymienianych są Gdańsk, Poznań, Katowice, Wrocław, Warszawa, Kraków i Łódź.
12: Film Michael o życiu Michaela Jacksona przeszedł do historii kina.
11: Jako pierwszy film biograficzny przekroczył granicę miliarda dolarów wpływów z kin na całym świecie.
12: Produkcja wyprzedziła dotychczasowych rekordzistów, czyli Bohemian Rhapsody i Oppenheimera, i stała się największym kasowym sukcesem w historii studia Lionsgate.
15: W Zakopanem temperatura wynosi już około 18 stopni, a w Nowym Targu około 20 stopni. W ciągu dnia termometry pokażą odpowiednio 19 i 21 stopni. Wiatr pozostanie słaby i zmienny, a biometr nadal będzie obojętny. W drugiej części dnia możliwe są przelotne opady deszczu, dlatego wybierając się w góry warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu i obserwować zmieniającą się pogodę.
0: Witajcie w poniedziałkowy poranek. Tak, to jeszcze jest poranek, choć dla niektórych może jeszcze zbyt wcześnie, bo już po godzinie 9:00, a my o poranku wracamy do dobrego grania.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: poniedziałek, jakby ktoś nie wiedział, 13 dzień lipca. Chodzi o to, żebyście odnaleźli się w tak zwanej czasoprzestrzeni. A co tam, panie i panowie, w wielkim świecie słychać? No wiemy, za nami wielki finał Wimbledonu. No i oczywiście plejada znanych i lubianych w Loży Królewskiej. Tam między innymi zasiadła Jennifer Lopez. Tuż obok Toma Hiddlestona, angielskiego aktora. Zobaczyć się można było również Nicole Kidman, Annę Wintour czy Dustina Hoffmana, ale oczywiście najwięcej spojrzeń przyciągnęła książęca para. Książna Kate znów pojawiła się z księciem Williamem, ale także synem George'em i córką Charlotte. Jak piszą portale, mała księżniczka Charlotte, no choć już dla niektórych nie taka mała, skradła całe widowisko. Rośnie nam następczyni tronu, zobaczymy. O wynikach słyszeliście oczywiście w naszych wiadomościach. Jannik Sinner znów bohaterem Wimbledonu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: O reklamie.
7: W Zakopanem temperatura wynosi około 18 stopni, a w Nowym Targu około 20 stopni. Maksymalnie dziś będzie odpowiednio 19 i 21 stopni. Wiatr pozostaje słaby, z kierunków zmiennych, a biometr nadal jest obojętny. W kolejnych godzinach możliwe są przelotne opady deszczu, dlatego wybierając się na szlaki warto mieć przy sobie przeciwdeszczową kurtkę.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Przyznam szczerze, nie chciałbym być czatem GPT bądź też wujkiem Google, który musi odpowiadać na różne dziwne pytania, bo ludzie zastanawiają się nad bardzo różnymi rzeczami. Ktoś kiedyś zapytał, skoro ludzie mają różne grupy krwi, to czy komary postrzegają nas jak różne warianty smakowe? No nie. Tak to nie działa. Grupa krwi kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Zresztą poczytajcie o tym sobie w internecie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
5: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka w

0: 13 dzień lipca, poniedziałek. Sporo działo się w miniony weekend, a co ciekawego dziać będzie się w nadchodzących dniach. Także dzisiaj, jak można spędzić wakacje aktywnie, o tym wszystkim opowiemy sobie po godzinie 10. Zostańcie z nami.
1: W wiadomościach Radia Alex o 10:00. Śledztwo w sprawie schroniska w Nowym Targu trwa. Policja sprawdza, czy psy miały zapewnione właściwe warunki. Na adopcję wciąż czeka ponad 200 psów. W drugiej części serwisu, czy Polska przekaże Ukrainie migi za technologie dronowe? Anna Grudek. Zostańcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita.

0: Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online. Po reklamie.
1: Jest poniedziałek, to 13 dzień lipca. Na zegarach godzina 10, pora na wiadomości.
2: Anna Grudek, zapraszam. Nowotarska Komenda Powiatowa Policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu sprawdza, czy w nowotarskim schronisku dochodziło do znęcania się nad przebywającymi tam zwierzętami. Śledczy sprawdzają, czy psom zapewniono w placówce właściwe warunki do życia. W toku postępowania przeprowadzono szczegółowe oględziny schroniska z udziałem przedstawicieli Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oddziału w Krynicy Zdroju, a także lekarza weterynarii. Przesłuchano również świadków posiadających informacje istotne dla prowadzonego postępowania. Zgromadzony materiał dowodowy zostanie przekazany biegłemu, który oceni, czy doszło do zaniedbań w zakresie dobrostanu zwierząt. Dalsze decyzje procesowe zostaną podjęte po analizie całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego. Przypomnijmy, niezależnie od prowadzonego postępowania karnego, schronisko formalnie przestało istnieć. Jednak właściciele placówki deklarują, że nie zamkną jej, dopóki będą w niej psy. Na razie adoptowano 70 zwierząt. Opieki potrzebuje jeszcze 213 psów. Proces adopcyjny jednego czworonoga trwa około 30 minut.
3: Jeżeli chodzi o adopcję psów, takie organizowane przez urzędy gminy, to według harmonogramu, który jest u nas w inspektoracie lub przez urząd miasta w Nowym Targu przygotowywane i w ten sposób są, żeby nie robić kolejek, przygotowywane te wizyty adopcyjne.
2: Po psy można się zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Nad możliwością przedłużenia pracy schroniska powyżej ustawowych 14 dni pracuje również sztab prawników, mówiła Aneta Kawula, pełniąca obowiązki powiatowego lekarza weterynarii w Nowym Targu.
4: Sport w Radiu Alex.
2: Trwają zapisy na amatorski turniej organizowany przez LKS Lubań Maniowy. O tym więcej nasza reporterka.
5: Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nie zwlekajcie ze zgłoszeniami, a cel turnieju szczytny, bo wszystkie zebrane tu pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę i wyposażenie nowego budynku klubowego. Rozgrywki na stadionie Lubania odbędą się 25 lipca. Pierwszy gwizdek o 10. Turniej toczyć się będzie w formule otwartej 5+1 z zastrzeżeniem, że w każdej drużynie może wystąpić maksymalnie dwóch zawodników grających powyżej A-klasy. Ograniczenie to nie dotyczy piłkarzy, którzy nie ukończyli 18 roku życia,
2: mówiła Joanna Chmiel. Wandale w Nowym Targu wzięli na cel miejskie donice z kwiatami. Więcej na ten temat w serwisie o 11. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Waryński.
6: Czy Polska przekaże Ukrainie migi za technologie dronowe?
7: Sprawa jest w toku. Mam nadzieję, że zakończy się w przyszłości sukcesem.
8: Deklarował w porannej rozmowie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
6: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, Tomku.
9: Czego zatem
6: dotyczy spór?
9: Jak zwykle, gdy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I tak jest także tym razem. Polska i Ukraina ustaliły, że za migi dostaniemy technologie dronowe.
7: Ta lista została ustalona. Została ustalona wspólnie, jeżeli chodzi o sprzęt, który powinien być przekazany Polsce. Przyjechała komisja ze strony Ukrainy. Komisja obejrzała samoloty i uznała, że Ukraina jest ciągle tym zainteresowana, ale najpierw te samoloty wymagają modernizacji. My powiedzieliśmy, świetnie, ale na pewno nie na nasz koszt.
9: Rozmowy jednak wciąż trwają.
7: Ta sprawa nie została przekreślona. Jest, powiedziałbym, w uzgodnieniach.
9: Tyle, że konflikt interesów jest całkiem realny.
7: Jesteśmy gotowi przekazać samoloty nawet jutro, wtedy, kiedy Ukraina przekaże swoje technologie.
10: I Ukraińcy nie przekazują nam tych technologii, mówią, że przekażą nam, jak my wyremontujemy samoloty. Czy ja dobrze rozumiem?
7: Raczej powiedziałbym, że powiedzieli, że odbiorą te samoloty, jeżeli one zostaną zmodernizowane. Tu pojawia się znak zapytania, no bo na pewno my modernizować ich nie będziemy.
10: A jeśli je odbiorą, to przekażą nam te technologie?
7: Tak.
9: Mówił Cezary Tomczyk, wiceszef MON.
6: Strategia bezpieczeństwa pacjenta ma być kolejnym elementem jesiennej reformy systemu ochrony zdrowia, dowiedział się Michał Dobrołowicz.
8: Chodzi o nowy dokument, który ma pomóc wyeliminować nieprawidłowości w polskich szpitalach.
6: Co ma być w tej strategii?
11: Nowe narzędzia, dzięki którym każdy anonimowo będzie mógł zgłosić informacje, na przykład o tym, że ktoś dostał się do lekarza poza kolejką, albo ktoś oficjalnie jest na dyżurze w szpitalu, a w rzeczywistości go tam nie ma i zajmuje się czymś zupełnie innym. O takich sytuacjach słyszeliśmy w ostatnich tygodniach, tak tłumaczy mi to minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gren. pacjenta.
12: Do rzecznika praw pacjenta oczywiście wpływa sporo skarg, natomiast nie zawsze wiedzą również osoby o tym, że mogą te skargi zgłaszać nie tylko pacjenci, ale również chociażby personel, który widzi jakieś nieprawidłowości.
11: Do końca tego tygodnia prezydent Karol Nawrocki ma czas na decyzję, czy podpisze ustawę, która pozwoli zbierać informacje o zarobkach medyków na podstawie ich numerów PESEL. Na podpis bardzo liczy teraz rząd, bo te dane mają być punktem wyjścia do kolejnych reform.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
14: W Zakopanem temperatura wynosi około 19 stopni, a w Nowym Targu około 21 stopni. To wartości zbliżone do dzisiejszych maksimów. Wiatr pozostaje słaby i zmienny, a biometr nadal jest obojętny. W kolejnych godzinach możliwe są przelotne opady deszczu, dlatego wybierając się w góry, warto obserwować pogodę i mieć pod ręką odzież przeciwdeszczową.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Małgorzata, Sara, Henryk, Justyna, Eugeniusz, Andrzej, oni między innymi świętują dzisiaj swoje imieniny. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Już za chwilę u nas kilka podpowiedzi, jak spędzić wolny czas w czasie wakacji.
4: Muzyka wybrana na lato.

0: Ina.
1: Co w planach na poniedziałek? W Radiu Alex mamy propozycje dla tych, którzy wybierają się dziś w Tatry. Przy wodogrzmotach Mickiewicza od 10 do 14 potrwa wydarzenie pod hasłem Bezpieczne polsko-słowackie pogranicze dla wszystkich. Na uczestników czekają quizy, gry i konkursy z nagrodami dla młodszych i starszych. Będzie można także zdobyć mapy, przewodniki i praktyczne wskazówki na wakacyjne wędrówki, a także porozmawiać o funduszach europejskich z przedstawicielami m.in. Euroregionu Tatry, Straży Granicznej i Regionalnego Punktu Kontaktowego programu.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
3: Po reklamie.
1: W Zakopanem temperatura wynosi około 19 stopni, a w Nowym Targu około 21 stopni. To dzisiejsze maksymalne wartości. Wiatr pozostaje słaby z kierunków zmiennych, a biometr nadal jest obojętny. W kolejnych godzinach możliwe są przelotne opady deszczu, dlatego planując wyjście w góry warto pamiętać o zmiennej pogodzie i odpowiednim przygotowaniu.
2: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: W Radiu Alex kolejna propozycja na poniedziałek, tym razem dla najmłodszych mieszkańców i gości Orawy. W gminie Jabłonka trwają aktywne wakacje 2026. Dzieci i młodzież mogą przez całe 2 tygodnie do 17 lipca brać udział w bezpłatnych zajęciach sportowych. Spotkania odbywają się od 9 do 13 w kilku miejscach, m.in. na Orlikach, w Zubrzycy Górnej, Jabłonce i Podwilku, a także przy szkołach podstawowych w Jabłonce i Lipnicy Małej. Na uczestników czekają gry zespołowe, zabawy ruchowe, konkursy i aktywność na świeżym powietrzu. Co ważne, nie trzeba się wcześniej zapisywać. Wystarczy przyjść i dołączyć do zabawy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
2: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Po reklamie.
4: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Muzycznie ślicznie opływa nam kolejna godzina naszego porannego spotkania, a ja zapraszam już teraz i polecam, a za chwilę kolejna porcja wiadomości. Startują o 11:00.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Ofiarą wandali w Nowym Targu padły kwiaty i drzewka. Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji prosi o pomoc ewentualnych świadków zdarzenia. W części z kraju i ze świata Straż Graniczna w Bieszczadach zatrzymała Francuza poszukiwanego m.in. za deklarowanie popełnienia aktów terroru. Anna Krudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Po reklamie.
0: Minęła godzina 11, to już poniedziałkowe przedpołudnie. Zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Kolejny akt bezmyślnej dewastacji w Nowym Targu alarmuje Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji. W nocy z piątku na sobotę na ulicy Krzywej zniszczono posadzone rośliny, w tym drzewka i kwiaty. Straty oszacowano wstępnie na kilka tysięcy złotych. Jak podkreśla Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, to pieniądze, które mogły zostać przeznaczone na kolejne inwestycje i poprawę wyglądu miasta. Apeluje też do świadków tego aktu wandalizmu o kontakt i przekazywanie ewentualnych nagrań z kamer samochodowych czy monitoringu z okolicy ulicy Krzywej.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Jednostki OSP z powiatu tatrzańskiego dołączyły do Małopolskiej Brygady Odwodowej Zaopatrzenia Wodnego. Które? O tym nasza reporterka.
8: To druhowie reprezentujący ochotnicze jednostki Kościelisko, Białka Tatrzańska, Dzianisz Górny, Witów, Bukowina Tatrzańska, Poronin, Zakopane Olcza, Leśnica, Groń oraz Ząb. Ekipą dowodzą naczelnicy Andrzej Garbuliński z OSP Kościelisko oraz Mateusz Machaczka z OSP Witów. Od teraz nasz pododdział pod nazwą Akwen Zakopane będzie funkcjonował w dwóch wariantach, powiatowym i wojewódzkim. Plutony sformowano 3 lata temu jako pierwsze tego typu systemowe rozwiązanie w kraju. W Małopolsce utworzono 19 takich formacji, a ich głównym założeniem jest budowanie wydajnego zaopatrzenia wodnego na duże odległości, w tym w trudnym terenie,
1: mówiła Joanna Chmiel.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Specjalnie na wakacje Tatrzański Park Narodowy przygotował dla turystów sporo propozycji aktywnego spędzenia wolnego czasu. Wśród nich znalazły się wycieczki w góry, a także inne wydarzenia, którym na drodze do realizacji nie stanie kapryśna pogoda.
9: Zapraszamy do udziału przede wszystkim w poszlakach. W poniedziałek i w środę mamy wycieczki dla rodzin. O 9:00 się takie wycieczki zaczynają. Tutaj obowiązują zapisy. Mamy wieczorne wykłady. We wtorek o godzinie 18:00. W czwartki odbywają się wycieczki, spacery po Kuźnicach o godzinie 16:00. Dodatkowo dla dzieci mamy również warsztaty malarskie. Wszystkie szczegóły odnośnie harmonogramu, tematu wykładów możemy przeczytać na naszych stronach parkowych.
1: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tyle z regionu. Teraz w Radiu Alex czas na najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Przedstawią je Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński, a punktualnie w samo południe Władek Biały i serwis w góralskim wydaniu.
10: Francuza ściganego m.in. za deklarowanie popełnienia aktów terroru zatrzymali bieszczadcy strażnicy graniczni.
11: Mężczyzna był ścigany europejskim nakazem aresztowania przez francuski wymiar sprawiedliwości.
10: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry, Krzysztof. Gdzie padł ten cudzoziemiec?
12: Mężczyzna został zatrzymany na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. Próbował pieszo dostać się na Ukrainę. Nie miał przy sobie paszportu. Twierdził, że dokument utracił, mówił Andrzej Bębenek z bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej.
13: Mundurowi potwierdzili jego tożsamość w oparciu o dane biometryczne.
12: Odciski palców mężczyzny były w bazie osób poszukiwanych, a Francuzi ścigali go za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalny handel bronią. Zatrzymany miał też deklarować chęć popełniania aktów terroru. Nie chodzi jednak o terroryzm islamski. Jak usłyszałem, 25-latek jest francuskim nacjonalistą.
10: Dotychczasowe konsekwencje wyciągnięte wobec osób odpowiedzialnych za aferę w szpitalu południowym w Warszawie nie są wystarczające.
11: Tak uważa 47% Polaków, co wynika z sondażu Opinia 24.
10: Tylko 19% ocenia, że rządzący zareagowali prawidłowo.
11: Ponownie dzisiaj łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. A co na to politycy?
13: Politycy koalicji rządzącej zapewniają, że to nie koniec konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za aferę w szpitalu południowym.
14: Te śledztwa trwają, CBA zabezpiecza dokumenty, więc odpowiedzialność przyjdzie. W tej chwili są wyciągane wnioski w oparciu o niewłaściwy nadzór, niewłaściwą kontrolę.
13: Mówił mi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Z kolei opozycja twierdzi, że rządzący, a w szczególności Rafał Trzaskowski, próbują uciec od odpowiedzialności za tę aferę.
15: Tego nie da się zamieść pod dywan, nie opowiadać o tym, że sprawa już jest wyjaśniona, załatwiona.
13: Powiedział Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości. Poseł stwierdził, że to Rafał Trzaskowski, a nie jego zastępczynie, powinien podać się do dymisji.
16: W Zakopanem temperatura utrzymuje się na poziomie około 19 stopni, a w Nowym Targu około 21 stopni. To najwyższe wartości prognozowane na dziś. Wiatr pozostaje słaby i zmienny, a biometr nadal jest obojętny. W kolejnych godzinach możliwe są przelotne opady deszczu, dlatego wybierając się w góry warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu i obserwować zmieniającą się pogodę.
0: Najtrudniejszy pierwszy krok, jak było to w piosence. No to za nami ten pierwszy poniedziałkowy krok wykonany. Kończy się nasze poranne spotkanie. Dobrej reszty dnia wam życzę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: W Zakopanem temperatura wynosi około 19 stopni, a w Nowym Targu około 21 stopni. To dzisiejsze maksymalne wartości. Wiatr pozostaje słaby i zmienny, a biometr jest obojętny. W ciągu dnia nadal możliwe są przelotne opady deszczu, dlatego pogoda w górach może się szybko zmieniać. Planując wyjście na szlak, warto mieć ze sobą coś przeciwdeszczowego.
3: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango złoty 99 za sztukę. Tak, mango złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej ludziska, słuchajcie. Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.

0: przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online. Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Za nami jubileuszowe 60. sabałowe bajania. Tysiące ludzi bawiły się na słynnej sabałowej nocy. Cycekonos polityczne trzęsienie ziemi w gminie Saflary. Powstał komitet referendalny, w który domogło się odwołania wójta Rafała Szkaradzińskiego. Tu oczywiście nie Sićko, tu Władysław Biały. Za chwilę wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
4: Jaka Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
1: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
5: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
6: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myśleński rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Po reklamie.
9: Właśnie minęło południe, zapraszamy na wiadomości.
0: Jest godzina 12:00. Władysław Biały, wiadomości w południe. Poniedziałkowe wydanie zacynamy jak zwykle od podsumowania wydarzeń weekendu. Na Bukowinie zakończyły się jubileuszowe 60. sabałowe bajania. Wielkim finałem tej prestiżowej imprezy była jak zwykle sabałowo noc, w trakcie której pasowani zostali nowi zbojnicy, wręcone zostały te z tytuły wierchowy Gorlic. Całość zwieńczyła watra, pokos sztucznych ogni, taniec zbojnicki i koncert Kai, w którą na Podhole przyjeżdżą regularnie. Parę tysięcy biorących udział w sabałowej nocy widzów wyglądało na naprawdę zadowolonych z repertuaru. Jeden krzesny no coś narzekał, że po co to taka, ja śpiewo takie coś i... Zaś ci za chwilę przyjadą i będą protestować, bo język ludzki czasem przypomina psa, co zerwał się z łańcucha ciemną nocą. I już tam zaraz niby pod sceną się ktoś i pytał, ka jest ten pies i w to go trzymał na łańcuchu. Poza tym publiczność bawiła się doskonale. To telu z Bukowiny, a my wyjrzyjmy przez okno. Zaczyna się jeden z najpiękniejszych okresów roku. W całym regionie zakwito wierzbówka kiprzyca. Bocmy jednak, ze w górach nawet tak pospolite rośliny tyś objęte są ochroną.
10: W najbliższym tygodniu, gdzie rzeczywiście ma być słonecznie, ciepło, no to ten dywan, powiedzmy różowy, który jest przede wszystkim znany taką ikoną hali gąsienicowej, no pewnie się pojawi. Ten amfiteatr szczytów, który jest nad halą, plus wierzbówka, no tworzą te niepowtarzalne krajobrazy. Także turyści na pewno wybiorą się w tamte rejony, żeby to podziwiać. Jak zwykle przypominamy, żeby nie wchodzić w wierzbówki, żeby nie deptać. No bo to oczywiście jest przyroda, więc w Tatrach tą przyrodę powinniśmy chronić.
0: Powiedział Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na koniec dużo informacja z małej polityki. Gminę Saflary ceko polityczne trzęsienie ziemi. W ostatnich dniach gruchnęła informacja o powstaniu komitetu, który za zadanie postawił se przeprowadzenie referendum i docelowo odwołanie z urzędu wójta gminy Saflary Rafała Szkaradzińskiego. Inicjatorzy akcji zgrupowali zarzuty wobec wójta w 5 kategoriach. Wśród nich przewijają się oskarżenia o złą współpracę z mieszkańcami, wzrost zadłużenia gminy i o prowadzenie zbyt wielu duzik inwestycji na roz. Pełnomocnikiem komitetu został radny i były kandydat na wójta Rafał Wilkus. Teraz, żeby referendum w ogóle mogło dojść do skutku, inicjatorzy akcji muszą zebrać odpowiednią liczbę podpisów. Jak zauważują zajmujący się naszą małą, wielką polityką specjaliści, niezależnie od trendów i zmian, gmina Saflary zawsze jedzie naprzód. Czabutory? Proszę bardzo, były w szaflarach. Pojawiła się hossa na geotermie? Nie ma problemu. Szaflary były pierwsze i dziurę mają najgłębszą. No tak jest. Przyszła moda na referenda? Częstujcie się, szaflary znowu pierwsze. I tak można byłoby długo wyliczać telo, że nie puszczą nos już czas antynowy. W każdym razie do politycznego thrillera w gminie Szaflary na pewno jeszcze wrócimy. I to siczku, my za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
2: Dwie osoby trafiły do szpitala po wybuchu butli z gazem w domu jednorodzinnym w Jachówce w powiecie Suskim w Małopolsce.
4: Eksplozja zniszczyła część budynku i doprowadziła do pożaru poddasza.
2: Jak ustaliliśmy, 8 zastępów straży dogasza ogień. Sprawdzany jest też stan budynku. Mężczyzna, który słownie zaatakował ukraińską dziewczynkę w autobusie w Bielsku Białej, jest zatrzymany przez policjantów.
4: Chodzi o wczorajsze skandaliczne zdarzenie z autobusu linii numer 8. Film zamieszczono w mediach społecznościowych.
2: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry, Krzysztofie, co wiadomo o zatrzymanym?
11: To pracownik Miejskiego Zakładu Komunikacji z Bielska-Białej. Zatrudniony jest w miejskiej spółce na stanowisku kierowcy, jednak to nie on prowadził wczoraj autobus, jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Szef OSU MZK zapowiada wyciągnięcie wobec niego konsekwencji służbowych, natomiast wiele wskazuje na to, że będzie też odpowiadał karnie. Jak informują policjanci, mężczyznę zatrzymano w Bielsku-Białej, będzie teraz przesłuchiwany. Jego agresja wobec dziewczynki może być potraktowana jako działanie o podłożu narodowościowym.
12: Chciałbym również podkreślić okoliczność, gdzie mówi, że nie ma i nie będzie przyzwolenia na ksenofobię w Bielsku-Białej.
11: Mówił Sławomir Kocur z Bielskiej Komendy Policji.
2: Warszawa będzie siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, ogłosił przed momentem dyrektor generalny ESA Józef Aschbacher.
4: O celach nowego projektu mówił premier Donald Tusk.
13: Jednym z celów ESY, realizowane także z polskiej składki, jest budowa, i to jest przełomowy projekt, także pierwszego polskiego statku kosmicznego, który będzie mógł zapewniać dużo większe możliwości transportowe między Ziemią a satelitami, serwisowanie satelitów, tankowanie, etc. Więc to tylko jeden z przykładów.
4: Podkreślał szef rządu.
2: Francja wezwie na dywanik ambasadora Rosji.
4: Jak poinformował szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot, ma to związek z cyberatakami wymierzonymi we Francję i inne kraje europejskie, w tym Polska.
2: Minister nie wskazał, kiedy doszło do tych ataków, ale podkreślił, że za tą kampanią stoją rosyjskie służby specjalne.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Pogoda w tym tygodniu będzie przykładem modelowej lipcowej aury. Co to znaczy? Ano znaczy to telo, że będą i deszcze, i burze, i słonko, i parno, i dusno, i chłodno, i... I skończę się mi już pomysły. Skupmy się jednak na tym, co przed nami jutro. Wtorek zapowiada się naprawdę sympatycznie. Termometry pod Giewontem pokazą do 20 stopni. Cieplej w Pieninach i Nowym Targu, a temperatury dobiją do 23 kresek. Dość pogodnie z rania, z czasem jednak na niebie pojawi się więcej chmur. To siczku! My słyszymy się jutro jak zwykle w samo południe. Władysław Biały. Jecha!
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Weekend przeszedł do historii, mamy zupełnie nowy tydzień i chyba dobrze, że ta data wypadła w poniedziałek. To 13 lipca. Małgorzata, Sara, Henryk i Justyna świętują dzisiaj swoje imieniny, a przed mikrofonem melduje się Łukasz Tymków. Będę z wami do 17. Dzień dobry. Pieprzy.

0: Nie tak dawno mówiłem o tym, kto obchodzi dzisiaj swoje imieniny. No to sprawdźmy, kto urodził się 13 lipca. To piosenkarka, która wyśpiewała Augustowskie noce, czyli Maria Koterbska. To Indiana Jones, no czyli Harrison Ford. To też Marek Piekarczyk, czyli legenda polskiego rocka i wokalista zespołu TSA. To zwany kryształowym Marian Banaś, szef Najwyższej Izby Kontroli. DJ Benny Benassi, czyli połowa duetu Benassi Bros. Aktorka Karolina Gruszka, Tomasz Lach z zespołu Afromental. No to co, wszystkiego najlepszego urodzonym 13 lipca, a prezent muzyczny już za chwilę na naszej antenie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon,
8: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa

0: zapalenia, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zawodu, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa, przebiegający w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, gryczy lub alergicznego nietytunowa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
2: Do końca dnia jeszcze w Zakopanem pogoda w kratkę. Może padać przelotnie deszcz, mogą pojawiać się przejaśnienia. Temperatura nie za wysoka, bo 19 stopni. Zdecydowanie więcej, bo 23 stopnie będą wskazywały termometry w Nowym Sączu, ale tutaj bardzo podobny typ pogody. Nieco więcej przejaśnień ma pojawiać się w Nowym Targu, gdzie będzie 21 stopni.
3: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Mamy nowy tydzień, ale można go zacząć aktywnie, bo na przykład przygotowaniami do amatorskiego turnieju Copaj na Lubaniu. Ten organizowany jest przez LKS Lubań Maniowy. Cel jest szczytny, bo wszystkie zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę i wyposażenie nowego budynku klubowego. Rozgrywki na stadionie Lubania odbędą się 25 lipca. Pierwszy gwizdek zabrzmi o 10. Wszyscy uczestnicy zostaną nakarmieni i napojeni, a na najlepsze drużyny czekają też puchary i atrakcyjne nagrody. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nie zwlekajcie ze zgłoszeniami. A szczegóły na ten temat znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: chwilę 13, a to oznacza, że pojawią się u nas wieści z kraju, ze świata, ale przede wszystkim z regionu.
1: W wiadomościach Radia Alex o 13 mamy ostrzeżenia dla kierowców przed utrudnieniami w Lipnicy Małej i Kościenisku. W części z kraju i ze świata jutro ruszają ekshumacje na Wołyniu. Badacze szukają szczątków ponad 300 ofiar rzezi w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Anna Grudek, zostańcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.

0: Allegro. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Alex, minęła 13. Zapraszamy na wiadomości.
3: Anna Grudek. Zapraszam. Zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców. W tym tygodniu, w środę i czwartek, czekają Was utrudnienia w Lipnicy Małej. Jak informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, w godzinach od 8 do 17 droga powiatowa objęta pracami będzie całkowicie zamknięta. Drogowcy będą układali nawierzchnię asfaltową. Jeśli pogoda pokrzyżuje im plany, termin robót zostanie przesunięty. Z kolei w Kościelisku ulica Kiry Boczna zostanie całkowicie zamknięta w najbliższą środę w godzinach od 8 do 18. Tutaj także prace związane z układaniem przez drogowców warstwy ścieralnej jezdni mogą zostać przełożone na inny termin, jeśli nie dopisze pogoda. Teraz w Radiu Alex zaglądamy do Pyzówki, gdzie trwa rozbudowa odcinka drogi powiatowej. W ramach prac powstaje wyczekiwany przez mieszkańców chodnik, nowoczesne oświetlenie uliczne, a także nowe zjazdy do posesji. Prace obejmują odcinek mierzący ponad 2 km. Pieniądze na inwestycje pochodzą z budżetów powiatu nowotarskiego i gminy Nowy Targ. Ciężki sprzęt i rozkopane pobocza nie ułatwiają obecnie życia mieszkańcom i turystom, ale po remoncie ma być bezpieczniej i wygodniej.
0: Sport w Radiu Alex.
3: Dwóch wychowanków Podhala kończy bogatą hokejową karierę. Zacznijmy od 41-letniego Marcina Kolusza.
4: Ja w ogromnym skrócie, bo można by tu napisać sporej objętości książkę. Marcin Kolusz urodził się 18 stycznia 1985 roku w Limanowej, a karierę rozpoczynał w nowotarskim MMKS-ie. W wieku zaledwie 15 lat zadebiutował w barwach tej drużyny w Ekstralidze. Był tym samym najmłodszym w tych rozgrywkach w historii klubu. Rozegrał 210 meczów w reprezentacji Polski, co daje mu trzecie miejsce w historii. Zdobył 48 bramek i wystąpił w 16 turniejach Mistrzostw Świata, w tym podczas Mistrzostw Świata Elity w 2024 roku. Przez wiele lat był reprezentacyjnym kapitanem. Wywalczył 11 medali Mistrzostw Polski, w tym 5 złotych, 4 Puchary Polski, 2 Super Puchary Polski. W polskiej lidze rozegrał 783 mecze, zdobył 212 goli. Dziękujemy za ogromne emocje,
3: mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Więcej na ten temat znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. Willa Krzywoń w Rabce Zdroju doczeka się remontu. Do przetargu zgłosiło się 12 chętnych wykonawców. O tym więcej w kolejnym serwisie. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawi Ewa Kwaśny.
5: Jutro mają ruszyć prace ekshumacyjne na Wołyniu. Chodzi o dawne wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, znajdujące się obecnie w gminie Riwne w powiecie kowelskim, gdzie w kwietniu podczas prac poszukiwawczych odnaleziono szczątki ponad 650 osób. Magdalena Greiner, witaj. Magdo, badacze szukają jeszcze szczątków ponad 300 osób.
6: Mieszkańcy tych dwóch leżących obok siebie miejscowości zostali wymordowani w ramach tej samej akcji jednego dnia. Ze źródeł wynika, że zginęło wtedy ponad 1050 osób. Badacze będą ich szukać w dwóch jamach. Nie wiadomo na razie, jakiej są głębokości. Jedna z nich ma 15 metrów kwadratowych powierzchni.
7: Więc możemy się tam spodziewać 30, 50 albo 150 osób. Trudno powiedzieć. Dopiero się wszystko okaże, jak pracę rozpoczniemy.
6: Powiedział mi ksiądz Tomasz Trzaska z IPN. Polska grupa wyjeżdża dziś na Ukrainę, a jutro rano ma się rozpocząć ekshumacja pierwszych szczątków z mogił. Prace mają potrwać do 7 sierpnia. IPN złożył wniosek o zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w Hucie Pieniackiej, ale do tej pory nie otrzymał odpowiedzi.
5: Jeśli wiceminister Tomczyk mnie nie przeprosi za swoje słowa, to pozwę go do sądu, zapowiada były szef kancelarii premiera, europoseł PiS Michał Dworczyk. Chodzi o wypowiedź Cezarego Tomczyka z porannej rozmowy. Na linii teraz nasze sejmowe studio, łączymy się z Kacperem Wróblewskim. Witaj.
8: Dzień dobry.
5: Kacprze, za jakie dokładnie słowa polityk domaga się tych przeprosin?
8: Chodzi o komentarz Tomczyka do naszej informacji o tym, że Dworczyk przegrał przed wojewódzkim sądem administracyjnym 4 postępowania dotyczące cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Co ma związek z tak zwaną aferą mailową?
9: Ktoś te maile wysyłał i robił to Michał Dworczyk ze swojej niezabezpieczonej skrzynki, załączając tam informacje niejawne.
8: To jest kłamstwo, uważa europoseł PiSu.
10: Mam na

0: Usłyszałem od Michała Dworczyka, który potwierdził jednocześnie, że dostęp do informacji niejawnych odebrano mu na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1: Od 19 do 23 stopni będą wskazywały do końca dnia termometry na Podhalu. No i wszędzie właściwie pogoda w kratkę, czyli trochę przejaśnień, trochę też przelotnego deszczu. Ten typ pogody zmieni się trochę jutro, bo synoptycy przewidują burze. One mogą pojawiać się zarówno w Krynicy, Nowym Targu, Zakopanem, jak i w Rabce. Jutro na termometrach już trochę więcej, bo 21 w Zakopanem, a nawet 25 może być jutro w Nowym Sączu. Ja wiem, że można narzekać, że mamy poniedziałek, nowy tydzień i do następnego weekendu, no jeszcze co najmniej 4 dni. Ale spójrzmy na to zupełnie inaczej. Nowy tydzień, nowe możliwości i oby jak najwięcej ich, tych pozytywnych możliwości wam się przytrafiło w tym tygodniu. To 13 lipca. Ja nazywam się Łukasz Tymków i zachęcam, zostańcie z nami.

0: Teraz będzie taka ciekawostka z historii tego dnia, czyli 13 lipca w 1923 roku wydarzyło się coś, co chyba każdy z nas widział na swoje oczy. No niekoniecznie na żywo, ale prawdopodobnie na ekranie. Chodzi o to, że na wzgórzach nieopodal Los Angeles umieszczono napis Hollywoodland. No, cztery ostatnie litery usunięto potem po renowacji tego napisu w 1949 roku i tak oto pozostał Hollywood. Tam w tej chwili jest gdzieś około 3 nad ranem, jest 19 stopni, maksymalnie dzisiaj synoptycy przewidują, że będzie tam 28. Jaka pogoda będzie u nas, o tym powiem za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
3: Kany!
2: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
3: Jako Ławecka?
2: Ślebodno! Każdy piątek po 13. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
4: Sponsorem programu Ślebodno-Ławecka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: główna, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Po reklamie.
6: Dzisiaj na Podhalu raczej deszczowo. 19 stopni będą wskazywały termometry w Zakopanem. Po 20 ma być w Nowym Targu i Krynicy. W Nowym Sączu natomiast 22 stopnie. Jutro i pojutrze natomiast niewykluczone, że pojawią się burze. Temperatura we wtorek na Podhalu wzrośnie odrobinę i wyniesie od 21 stopni w Zakopanem poprzez 22 w Rabce, 23 w Nowym Targu, 24 w Krynicy do 25 w Nowym Sączu.
7: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Jest taka akcja, która bardzo cieszy, bo jak się okazuje, przez ostatnie kilkanaście miesięcy wydarzenia organizowane w Sokolni pokazały, że rzeczy, które dla jednych przestały być potrzebne, mogą z powodzeniem służyć innym. No i dzięki mieszkańcom tysiące przedmiotów zamiast trafić na wysypisko dostały tak zwane drugie życie. No i znów będzie odbywało się darmowe ciuchobranie, to już 1 sierpnia. Już teraz warto zacząć wietrzyć swoje szafy i przygotować niepotrzebne rzeczy na 24 i 25 lipca, bo wtedy między 16 a 19 w Sokolni przy Orkana 2 w Zakopanem, przypominamy, będzie można je oddać. Szczegóły znajdziecie m.in. na naszej stronie radioalex.com.pl.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
6: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dodatkowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Ważna informacja dla pierwszej zmiany jest taka, że jeszcze chwila dosłownie i będą mogli odhaczyć poniedziałek w pracy. My natomiast nic nie odhaczamy, tylko cały czas sprawdzamy, co ważnego dzieje się wokół nas, ale też i dużo dalej. Najnowsze wiadomości już niedługo.
1: W wiadomościach Radia Alex o 14:00. Willa Krzywoń w Rabce-Zdroju doczeka się remontu. Do przetargu na realizację inwestycji zgłosiło się 12 wykonawców. W drugiej części serwisu Gazprom nie płaci wielomilionowej kary za budowę gazociągu Nord Stream 2. Anna Grudek. Warto z nami zostać.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
4: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Staszek, twój dom nowy?
7: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
6: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
7: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
6: Oleś musiał zapłacić?
7: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
6: Daj numer do Eko Podhale.
7: 733-049-049.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Oszczędni latają do Auchan po okazję. Takie jak

0: trzech. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mizan Max.

0: Podmiot prowadzący reklamę: Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.
2: Właśnie minęła 14. Przed nami wiadomości.
3: Anna Grudek. Zaczynamy. Zabytkowa willa Krzywoń w Rabce-Zdroju jest coraz bliżej kompleksowej przebudowy. Do przetargu na remont obiektu zgłosiło się aż 12 firm. Oferty wykonawców wahają się od około 6 milionów 690 tysięcy złotych do ponad 12 milionów 300 tysięcy złotych. Teraz zostaną one sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym. Remont willi Krzywoń będzie realizowany w ramach projektu Źródła Historii z dofinansowaniem programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Po zakończeniu prac obiekt ma stać się jedną z najważniejszych przestrzeni kulturalnych Rabki-Zdroju.
4: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Za nami zimny, deszczowy, a nawet śnieżny weekend. Opady krupy lodowej i śniegu pojawiły się na najwyższych szczytach Tatr, Łomnicy, Gerlachu czy Rysów. Anomalią są coraz wyższe temperatury, nie zaś opady śniegu latem, przekonuje nasz dyżurny synoptyk.
5: Możemy przeczytać w kronice dawnego Zakopanego księdza Józefa Stolarczyka o częstych atakach zimy w miesiącach wakacyjnych. No i tak na przykład w roku 1867, czerwiec i lipiec i początek sierpnia mieliśmy prawie cały czas deszcze i na każdym nowiu w Tatrach śnieg. A w roku 1884, dnia 17, 18 i 19 czerwca, śnieg spadł także w Hamrach, no czy dziś w dzisiejszych Kuźnicach, na Bystrym czy na Gubałówce.
3: Jeszcze w XX wieku stacja meteorologiczna zdecydowanie częściej notowała opady śniegu latem niż obecnie, co jest niezaprzeczalnym dowodem, że klimat się zmienia. A o tym, jaka czeka nas pogoda w tym tygodniu, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski powie w Radiu Alex w kolejnym serwisie.
4: Sport w Radiu Alex.
3: Drużyny zgłoszone do rozgrywek, boiska zatwierdzone. Ekipy Unihockeya szykują się do nowego sezonu.
6: Poczynając od ekstraligowców aż po U19 w sezonie 2026-27 zagra 38 ekip z całej Polski, w tym oczywiście z nowego targu. W najwyższej zagrają zawodniczki NKP Podhale oraz zawodnicy z KS Gorący Potok Szarotka. W U19 juniorów starszych młodsi koledzy z Szarotką na piersi. W stolicy Podhala mecze mogą być rozgrywane w salach szkół podstawowych numer 4 i numer 6. Polski Związek Unihockeya jeszcze nie podał oficjalnego terminarza rozgrywek.
3: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Teraz wiadomości z kraju i ze świata przedstawi Ewa Kwaśny.
7: Co dalej z wielomilionową karą dla Gazpromu nałożoną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Rosyjski koncern ma zapłacić 174 miliony złotych za nieprawidłowości przy budowie gazociągu Nord Stream 2. Jednak pojawił się problem z odebraniem tych pieniędzy, a urzędy przerzucają się odpowiedzialnością. Tym tematem zajmuje się Igor Skrzypek. Igorze, wyjaśnij, o co chodzi.
8: Ministerstwo Finansów tłumaczy, że chodzi o wątpliwości formalne. W egzekucji tej kary uczestniczy Urząd Skarbowy, w tym przypadku to Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. Resort Finansów ma wątpliwości, czy w świetle prawa w takiej sprawie naczelnik urzędu może występować jako strona postępowania. Dylemat dotyczy tego, czy urząd ma interes prawny w wyegzekwowaniu kar od Gazpromu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekonuje, że interes prawny zdecydowanie jest. UOKiK oczekuje dalszych wyjaśnień z Resortu Finansów. A tymczasem ministerstwo w przesłanych nam wyjaśnieniach przekonuje, że postanowienie resortu w tej sprawie nie blokuje postępowania i nie ma wpływu na organ egzekucyjny, czyli w tym przypadku Urząd Skarbowy.
7: Jest 3-miesięczny areszt dla 17-latka, który pod wpływem alkoholu i bez uprawnień kierował Volkswagenem podczas wypadku w Mściszewicach na Kaszubach. Do tej tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Zginął 17-letni pasażer przewożony na dachu auta. Sprawcy grozi od 5 lat do 20 lat więzienia. Warszawa będzie siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ogłosił to dzisiaj dyrektor generalny ESA i premier Donald Tusk. Co na to mieszkańcy stolicy?
9: Fajnie, że Warszawa jest rozpoznawana jako takie większe miasto europejskie.
10: Na co pan liczy? Na jakie konsekwencje tego, że tutaj powstanie to centrum?
9: Nie wiem, chyba głównie na miejsca pracy tak naprawdę. To jest dla mnie najistotniejsze w tym momencie. A tu dodatkowo jest to jakiś prestiż na pewno dla Polski i dla Warszawy.
10: Ucieszyła pana ta decyzja o tym, że to właśnie tutaj, Warszawa?
11: Myślę, że tak. Sam śledzę. Mam nadzieję, że w końcu Polska wyśle swoich ludzi częściej, bądź chociaż sprzęt.
10: Pan ma pomysł, gdzie dokładnie, w której części Warszawy to centrum mogłoby działać?
11: Kierowałbym się bardziej ku stronom zachodnio-południowych Warszawy, ze względu na lotnisko Bemowo.
10: Duża przestrzeń tam jest.
11: Tak, zdecydowanie.
7: Te głosy mieszkańców Warszawy zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Dziś na Podhalu możliwy jeszcze przelotny deszcz, a temperatura nie przekroczy 22 stopni. Najcieplej ma być w Nowym Sączu, a najchłodniej w Rabce i w Zakopanem. Tu zaledwie 19. Ale już jutro 20 zostanie przekroczona właściwie wszędzie na Podhalu. 21 ma być w Zakopanem, a maksymalnie 25 w Nowym Sączu. Ale uwaga, jutro zarówno w Myślenicach, Rabce, Nowym Targu, jak i Krynicy może zagrzmieć. Burze mają pojawić się także w okolicach Gorlic. W Nowym Sączu nie przewiduje się grzmotów, ale parasol na pewno może się jutro jeszcze przydać.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: No to pierwsza zmiana już właściwie po pracy. Ja przypominam, że mamy ciągle poniedziałek i to jest 13 lipca. Godzinę temu przekonywałem was, że poniedziałek wcale nie musi oznaczać niczego nieszczęśliwego, a w tej godzinie wam to udowodnię. Nazywam się Łukasz Tymków i dzień dobry mówię tym, którzy być może dopiero teraz nas włączyli.
4: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: No dobrze, pora zmierzyć się z mitem poniedziałku jako takiego dnia, w którym nic dobrego nie może się wydarzyć. Otóż może się wydarzyć, jak mówiłem, to może być piękny nowy początek, bo jest to początek tygodnia. A w 1772 roku, właśnie w poniedziałek, 13 lipca, James Cook wypłynął z Plymouth w swoją drugą podróż dookoła świata. Było wiele odkryć, było wiele sukcesów, a James Cook zapisał się w historii świata jako ten, który stwierdził, że Australię można kolonizować, a na samym południu naszego globu istnieje coś takiego jak Antarktyda. To bliżej nam będzie teraz do australijskich temperatur czy tych arktycznych? O tym wszystkim przekonacie się za chwilę, słuchając nas bardzo uważnie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. T plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon,
11: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
13: Po reklamie.
0: Jeśli ktoś planuje wycieczkę w Tatry, no to w najbliższych dniach może być z tym lekki kłopot. Warto obserwować na bieżąco ostrzeżenia synoptyków i zwracać uwagę na to, co przysyła RCB. A to dlatego, że zarówno jutro, pojutrze, jak i w czwartek możliwe będą burze w Tatrach. Temperatura, co prawda, coraz bliżej 20 stopni dzisiaj, a jutro, pojutrze przekroczymy ten pułap. No a przed weekendem jeszcze, kto wie, termometry mogą pokazać w Zakopanem nawet 26 stopni Celsjusza. Na razie jednak warto mieć ze sobą coś przeciwdeszczowego i planować wszelkie wyprawy w góry w taki sposób, żeby mieć w miarę blisko do schroniska.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: No to teraz tak, w nawiązaniu do podróży Jamesa Cooka, bez okrętów, bez samolotów, ale na własnych nogach można pozwiedzać oczywiście Tatrzański Park Narodowy, a tam pojawiła się już wierzbówka kiprzyca. W tym tygodniu powinna też rozkwitać w tatrzańskich dolinach i na górskich halach. Między innymi będzie można ją podziwiać na hali Kondratowej w Dolinie Kościeliskiej czy Chochołowskiej. I to nie jest jedyna roślina, która zachwyca nas podczas tatrzańskiego lata. A jeśli chcielibyście zobaczyć, jak wygląda wierzbówka kiprzyca, no to wpadajcie na naszą stronę radioalex.com.pl.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Słuchasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
6: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Kolejna godzina poniedziałkowego popołudnia się zamyka. O 15 znów sprawdzimy dla was i przedstawimy wam wszystko to, co ważne i o czym powinniście wiedzieć, co dzieje się blisko nas w regionie, ale także w kraju i na świecie.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. 3 osoby zostały ewakuowane z płonącego pustostanu w Zakopanem. W zrujnowanym budynku mieścił się niegdyś pensjonat Panorama. W części z kraju i ze świata samorządowcy krytycznie oceniają zapowiadane przez rząd zmiany w systemie zdrowia. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com. Po reklamie.
0: Słuchacie Radio Alex, minęła 15. Zapraszamy na wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Pożar pustostanu w Zakopanem. Strażacy

0: strażacy ewakuowali z obiektu 3 osoby. Nikt nie odniósł obrażeń. Do pożaru doszło wczoraj tuż po godzinie 23 w budynku przy ulicy Wierchowej, w którym działał niegdyś pensjonat Panorama. Ogień objął 3 pomieszczenia w różnych częściach budynku. W akcji uczestniczyły zastępy powiatowej i ochotniczej straży pożarnej, policja oraz zespoły ratownictwa medycznego. Działania wspierała również dronowa sekcja poszukiwawczo-ratownicza OSP Dzianisz Górny, która monitorowała przebieg akcji z powietrza, przekazując dowódcom obraz z bezzałogowych statków powietrznych. Służby ustalają teraz dokładne okoliczności powstania pożaru.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
0: Pogoda zaczyna powoli się poprawiać. Temperatura będzie rosła, niestety pojawią się również burze z krótkimi, ale intensywnymi opadami deszczu. W nadchodzącym tygodniu upały w naszym regionie raczej nam nie grożą.
2: Poniedziałek, przewaga chmur, jest pogodzenie, natomiast miejscami po południu nieduże przelotne opady. We wtorek poranek mgliste, potem się rozpogodzi. Po południu zaczną rozwijać się chmury kłębiaste, które przyniosą i przelotne opady, i lokalne burze, które miejscami mogą być takie dosyć ulewne. W środę maksymalnie 18-20 stopni i nadal podobny typ pogody. Pochmurna z przejaśnieniami, no i spore ryzyko burz.
0: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski.
1: Sport w Radiu Alex.
0: Można się już zgłaszać do udziału w kolejnych rundach Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w trialu. 25 i 26 lipca gospodarzem 7 i 8 edycji będzie Nowy Targ i AMK Gorce. A jak nasze ekipy spisywały się do tej pory, o tym Joanna Chmiel.
3: Powiem tylko o klasyfikacji generalnej, to w klasie otwartej i tu ekipa nowotarskiego AMK Gorce jest niezaprzeczalnie najlepsza. A i ta z MKS Ochotnica również melduje się w czołówce. Zacznijmy od czempionatu kraju. Po 6 rundach w klasyfikacji generalnej pierwsze 2 miejsca zajmują nowotarżanie Maksymilian Konieczko i Stanisław Ślimak. W klasyfikacji klubowej prowadzi AMK Gorce, a na 7 miejscu jest MKS Ochotnica. W Pucharze Polski po 6 rundach pierwszy jest Rafał Luberda przed Piotrem Leją. Obaj oczywiście z AMK Gorce Nowy Targ.
0: Pełną klasyfikację generalną znajdziecie na radioalex.com.pl. Anna Krudek, dzisiaj tyle ode mnie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Udanego popołudnia. Teraz wiadomości z kraju i ze świata przedstawi Ewa Kwaśny.
4: Samorządowcy domagają się jak najszybszej prezentacji projektów reform w systemie ochrony zdrowia. Chodzi o zapowiadane w ubiegłym tygodniu przez rząd zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach. Jedna z propozycji to górny limit zarobków lekarzy. Do przygotowywanego przez samorządy stanowiska dotarł Michał Dobrowicz. Witamy.
5: Dzień dobry.
4: Michale, jak samorządowcy oceniają planowane reformy?
5: Według nich są potrzebne, żeby uporządkować teraz wydatki w szpitalach. Wciąż jednak brakuje konkretów, ocenia Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich.
6: To, co jest opowiadane na konferencjach prasowych i deklarowane, to są tylko i wyłącznie słowa. Istotne jest to, co znajdzie rzeczywiście odzwierciedlenie w konkretnych przepisach, czy one zostaną przyjęte i czy zostaną podpisane przez prezydenta.
5: Przedstawiciele powiatów czekają na informację, jak wprowadzić zapowiadany górny pułap zarobków lekarzy, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy, tym bardziej, że ten limit według zapowiedzi ma dotyczyć wszystkich szpitali publicznych w Polsce.
6: Niezależnie od tego, czy one są położone w Warszawie, w środku miasta, czy one są położone gdzieś głęboko w kraju. Ale teraz wszystko zależy od tego, jak to będzie zapisane.
5: Rząd zapowiada, że pierwsze zmiany wejdą w życie we wrześniu. To oznacza, że procedowanie tych już konkretnych przepisów powinno ruszyć jeszcze w lipcu.
4: Są szanse na skuteczniejsze leczenie infekcji wirusem RSV u niemowląt. Doniesienia naukowców z Londynu przynosi Grzegorz Jasiński.
7: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Grzegorzu. Informacje są o tyle istotne, że te zakażenia bywają niebezpieczne, a możliwości leczenia są ograniczone.
7: Tak zwany syncytialny wirus oddechowy jest najczęstszą przyczyną poważnych infekcji dróg oddechowych u niemowląt i małych dzieci. Świszczący oddech, duszności mogą często wymagać leczenia na oddziałach intensywnej terapii. Naukowcy stworzyli teraz nowatorski model laboratoryjny, w którym do badania reakcji na RSV wykorzystano komórki nabłonka oddechowego niemowląt, komórki naczyń krwionośnych oraz białe krwinki odgrywające kluczową rolę w pierwszej linii obrony organizmu. Okazało się, że komórki dróg oddechowych niemowląt przyciągają znacznie więcej białych krwinek niż komórki dorosłych. To właśnie może prowadzić do zablokowania drobnych oskrzeli i utrudnienia oddychania. Dlatego nie wystarczy zwalczanie samego wirusa, trzeba też zapobiegać nadmiernej reakcji zapalnej. Trwają testy terapii, które tak będą działać.
8: Od 19 do 23 stopni będą wskazywały do końca dnia termometry na Podhalu. No i wszędzie właściwie pogoda w kratkę, czyli trochę przejaśnień, trochę też przelotnego deszczu. Ten typ pogody zmieni się trochę jutro, bo synoptycy przewidują burze. One mogą pojawiać się zarówno w Krynicy, Nowym Targu, Zakopanem, jak i w Rabce. Jutro na termometrach już trochę więcej, bo 21 w Zakopanem, a nawet 25 może być jutro w Nowym Sączu. Jak twierdzi kalendarz, dziś mamy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, ale dziś mamy też święto Małgorzaty, Sary, Henryka, Eugeniusza, Andrzeja i Benedykta. A wszystko to razem spięte jest klamrą, którą nazywamy 13 lipca, poniedziałek. A teraz już wraca muzyka wybrana na lato, którą prezentuje dla Was w tej godzinie Łukasz Tymków.

0: Teraz będziemy mieli kolejne propozycje nie tylko dla przyjezdnych, ale także dla tych, którzy zostali na wakacje na Podhalu. Warto na pewno wybrać się do Pienińskiego Parku Narodowego. Tam odbywają się spotkania, wycieczki i są bezpłatne. Najbliższe już pojutrze, czyli w środę. Wtedy dowiecie się, jakim motylem jest niepylak Apollo. Brzmi fajnie, prawda? Wszystko zacznie się o 10:00 przy pawilonie w Sromowcach Niżnych. Stamtąd będzie przejście do wąwozu Sobczańskiego, gdzie wycieczkę można albo zakończyć, albo wejść na trzy korony. Jest jeszcze jedna propozycja, jeśli chodzi o Pieniński Park Narodowy i o niej na pewno jeszcze przed 16:00.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
11: Kaufland jest
12: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
7: O reklamie.
0: Dzisiaj na Podhalu raczej deszczowo. 19 stopni będą wskazywały termometry w Zakopanem. Po 20 ma być w Nowym Targu i Krynicy. W Nowym Sączu natomiast 22 stopnie. Jutro i pojutrze natomiast niewykluczone, że pojawią się burze. Temperatura we wtorek na Podhalu wzrośnie odrobinę i wyniesie od 21 stopni w Zakopanem poprzez 22 w Rabce, 23 w Nowym Targu, 24 w Krynicy do 25 w Nowym Sączu.
1: Radio Alex. Muzyka.

0: Mówiliśmy już o spotkaniu i wycieczce, która jest bezpłatna i odbędzie się pojutrze. Teraz sprawdzimy, co będzie miało miejsce w czwartek. Wtedy będziecie mogli poznać w Pienińskim Parku Narodowym tajemniczą krainę Podkowca Małego. Ta wyprawa rozpocznie się o tej samej godzinie, czyli o 10:00, przy studni na rynku w Krościenku. Potem droga poprowadzi bulwarami nad Dunajcem i dalej pod zawiesy. A zarówno kolejne propozycje Pienińskiego Parku Narodowego na bezpłatne zwiedzanie i ciekawostki, jak i to, co przygotowane zostało na ten tydzień, znajdziecie na stronie radioalex.com.pl.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: parasol albo kurtka z kapturem przygotowane, kubek umyty, to dobrze się składa, bo już niedługo będzie 16. U nas pojawią się oczywiście najnowsze wiadomości, a potem wrócimy do muzyki wybranej na lato.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka, Radia Alex.
4: Jako Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
1: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
5: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
10: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
11: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po reklamie.
2: U nas teraz pora na najnowsze wiadomości, bo minęła 16.
3: Warszawski sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Oddalony został też wniosek o wydanie nakazu aresztowania podejrzanego na terenie Wielkiej Brytanii. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz z nowymi informacjami. Witamy, Krzysztofie. Jakie jest uzasadnienie tej decyzji sądu?
4: Argument jest jeden. I obrona Ziobry, i prokuratura potwierdziły sądowi, że podejrzany nie przebywa na terytorium Unii Europejskiej ani Wielkiej Brytanii, a w Stanach Zjednoczonych.
5: Brak potwierdzenia pobytu na terenie Unii jest przesłanką bezwzględną, którą należy uwzględnić i odmówić wydania europejskiego nakazu aresztowania.
4: Jak dodała sędzia Anna Ptaszek, oba postanowienia są niezaskarżalne.
5: Nie ma na to skargi. Mogą być zmienione w zależności od tego, czy zmienią się warunki, czy zmienią się okoliczności.

0: okoliczności mogą zostać w każdej chwili zmienione.
1: Czyli jeśli będzie potwierdzenie lub podejrzenie, na przykład, że Zbigniew Ziobro jest w Unii, wtedy prokuratura będzie mogła składać w sądzie kolejny wniosek o wystawienie ENA. W tej sytuacji jedyną metodą sprowadzania Ziobry do Polski jest ekstradycja ze Stanów Zjednoczonych, o ile procedura by ruszyła i doszłoby do realizacji polskiego wniosku.
2: Miniony tydzień był pracowity dla ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy interweniowali ponad 30 razy. Były wywrotki, wpłynięcia na mieliznę, ale na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. W tym tygodniu warunki na szlaku mają być już lepsze.
3: Zdecydowanie od dzisiaj do końca tygodnia lepsze warunki do uprawiania żeglarstwa i innych sportów na wodzie, ale to, co powtarzamy i będziemy powtarzać chyba zawsze, apelować, miejmy oczy dookoła głowy, obserwujmy to, co się dzieje wokół nas. Ta pogoda rzeczywiście dość szybko się zmienia, żebyśmy czymś nie byli zaskoczeni, a jeżeli już te maszty błyskają z częstotliwością 90 błysków na minutę, to nasze miejsce żeglarzy już jest w porcie.
2: Ostrzegał i informował szef MOPR-u Jarosław Sroka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Dziś na Podhalu możliwy jeszcze przelotny deszcz, a temperatura nie przekroczy 22 stopni. Najcieplej ma być w Nowym Sączu, a najchłodniej w Rabce i w Zakopanem. Tu zaledwie 19. Ale już jutro 20 zostanie przekroczona właściwie wszędzie na Podhalu. 21 ma być w Zakopanem, a maksymalnie 25 w Nowym Sączu. Ale uwaga, jutro zarówno w Myślenicach, Rabce, Nowym Targu, jak i Krynicy może zagrzmieć. Burze mają pojawić się także w okolicach Gorlic. W Nowym Sączu nie przewiduje się grzmotów, ale parasol na pewno może się jutro jeszcze przydać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Dzień numer 194, czyli poniedziałek 13 lipca. To właśnie dziś, poniedziałkowe popołudnie, spędza z wami Łukasz Tymków. I skoro jest już po 16, to liczba ludzi, którzy mają już dzisiaj wolne, na pewno powiększyła się o całkiem sporą kwotę. Ale jedna z tych rzeczy, z których najbardziej się cieszę, to jest to, że wróciła, a właściwie wraca. Kto? Muzyka wybrana na lato.

0: Zazwyczaj nie lubimy piątku 13, zwłaszcza ci, którzy są przesądni. Ale poniedziałek i 13 to też nie do końca może być dla niektórych dobre połączenie. Ale 13 lipca w dziedzinie łączności zapisał się bardzo ważnym wydarzeniem, a to dlatego, że w 1897 roku niejaki Giulielmo Marconi otrzymał amerykański patent na telegraf bezdrutu, czyli bezprzewodowy, i dzięki temu na przykład alfabetem Morsa można było na bardzo duże odległości wysyłać ważne komunikaty. Między innymi dzięki temu sporo ludzi jednak przeżyło przy katastrofie Titanica. Za telegraf Marconi dostał Nagrodę Nobla i przypomnijmy, że to jest ten sam pan, który wynalazł radio. No i dzięki temu już za chwilę od nas dowiecie się, jaka jest najnowsza prognoza pogody, i to wcale nie alfabetem Morsa.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
9: Po reklamie.
0: Jeśli ktoś planuje wycieczkę w Tatry, no to w najbliższych dniach może być z tym lekki kłopot. Warto obserwować na bieżąco ostrzeżenia synoptyków i zwracać uwagę na to, co przysyła RCB. A to dlatego, że zarówno jutro, pojutrze, jak i w czwartek możliwe będą burze w Tatrach. Temperatura co prawda coraz bliżej 20 stopni dzisiaj, a jutro, pojutrze przekroczymy ten pułap. No a przed weekendem jeszcze, kto wie, termometry mogą pokazać w Zakopanem nawet 26 stopni Celsjusza. Na razie jednak warto mieć ze sobą coś przeciwdeszczowego i planować wszelkie wyprawy w góry w taki sposób, żeby mieć w miarę blisko do schroniska.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana

0: mamy jeszcze szybką informację dla tych, którzy lubią szybko w miarę docierać do domu, oczywiście zgodnie z przepisami, bo zwracam się teraz do kierowców. W tym tygodniu, w środę i w czwartek, czyli 15 i 16 lipca, czekają na kierowców utrudnienia w Lipnicy Małej. Zarząd dróg w Nowym Targu poinformował nas, że od 8 do 17 droga powiatowa objęta będzie pracami i całkowicie zamknięta. Trzeba tam położyć nowy asfalt. No, chyba że pogoda pokrzyżuje plany drogowcom, no to wtedy termin robót zostanie przesunięty, o czym na pewno poinformujemy Was w Radio Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
8: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
7: Po reklamie.

0: Mam propozycję dla tych wszystkich, którzy już skończyli albo za chwilę będą kończyli pracę. To jest nasz program po godzinach, który wystartuje tuż po 17, a w nim oczywiście Łukasz Jakubczyk. Dużo muzyki, dużo ciekawych informacji, a także zaproszeń. A ja, czyli Łukasz Tymków, dziękuję teraz za uwagę i zapraszam Was na jutro. Cześć!
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorowe.

0: Aflofarmacja będzie stosunowa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
2: Piąta po południu, to jest poniedziałek, 13 lipca. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśne.
3: Strażnik więzienny z Łodzi zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Agenci działali na polecenie łódzkiej prokuratury okręgowej, prowadzącej śledztwo w sprawie korupcji wśród funkcjonariuszy służby więziennej. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Co wiadomo o zatrzymanym?
4: To 45-letni mężczyzna z miejscowości na terenie województwa łódzkiego. To zatrzymanie jest efektem przeszukania u niego w domu. Agenci CBA natrafili tam na dokumenty służbowe, które wyniósł z zakładu karnego, a którymi nie miał prawa wyłącznego dysponowania. Na razie strażnik usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień, jednak jak mówią śledczy, ta sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne działania prokuratury i CBA. Pierwsze zatrzymania w tym śledztwie miały miejsce w listopadzie zeszłego roku. W ręce funkcjonariuszy CBA wpadło dwóch strażników z aresztu w Łodzi, którzy za pieniądze mieli załatwiać osadzonym m.in. telefony komórkowe, środki odurzające oraz sterydy.
3: Sąd okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Oddalony został również wniosek o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości na terenie Wielkiej Brytanii. Na linii teraz Sejm i nasz dziennikarz Jakub Rybski. Witamy.
5: Dzień dobry, jestem.
3: Jakubie, jak te decyzje sądu komentują politycy?
5: Politycy koalicji rządzącej krytykują decyzję warszawskiego sądu i twierdzą, że jest ona skandaliczna.
6: Jako obywatel jestem zdruzgotany, że można było podjąć taką decyzję i w ten sposób uczynić przyjemność i grzeczność osobie, która popełniła tak poważne przestępstwa, jak mówi prokuratura.
5: Mówił Mirosław Suchoń, szef klubu parlamentarnego Centrum. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że wniosek prokuratury o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry to była, tu cytat, próba prześladowania opozycji, co potwierdziła dzisiejsza decyzja.

0: Decyzja sądu.
1: Być może to tylko dowodzi tego, że ta władza jest nieudolna w każdym aspekcie.
0: Powiedział Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości z Sejmu Jakub Rybski. Jeśli ktoś liczy, że w końcu będzie stabilnie w tej letniej pogodzie i na Podhalu, i na Podbeskidziu, to trochę może się przeliczyć, no bo jeszcze dzisiaj niewykluczone są lokalne burze i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Nocą one też są niewykluczone. Na termometrach w Zakopanem tej nocy 12 stopni, w Nowym Targu też 12 stopni, w Bielsku Białej 15. Jutro 24 stopnie w Bielsku, na Podhalu w okolicach 20 stopni, jutro dużo słońca, choć też będzie się chmurzyć, może być deszczowo i burzowo. Właśnie widzę w kalendarzu, że mamy 13. W poniedziałek i w wakacje dzień jak co dzień. Z drugiej strony to ja bym się nie obraził, gdyby jednak to faktycznie był piątek 13. Bo piątków nigdy za wiele. Tyle kalendarza, czas na program po godzinach na wakacjach.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
0: Italo Disco The Colors. Na początek programu po godzinach w Radio Alex. 3 minuty po 17:00 Łukasz Jakubczyk.

0: gówniano. Jeśli ktoś niedawno wrócił z Sycylii, to pewnie już bardzo tęskni. Ciao Siciliano Umberto Tabbi, tak żeby wróciły wspomnienia na antenie radia Alex. Dzisiaj no nie ma takiej pogody jak na Sycylii u nas, no i chyba w tym tygodniu nie będzie, chociaż no zobaczymy jak to się wszystko poukłada. W jednym z portali meteo przeczytałem, że powinniśmy trzymać kciuki za wyż, który jest szansa, że w tym tygodniu do nas dotrze. Napisano, że ten wyż to nasza nadzieja na ciepło i słońce. Jeśli wyż zmieni zdanie, to dalej będziemy się bujać z tym, co mamy. No a dzięki muzyce to możemy się bujać dowoli, czy to w pracy, czy w trasie, czy na spacerze, czy w domu. I tak za chwilę w Radiu Alex Daddy Yankee i Snow będzie Con Calma.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
9: Hej ludziska, słuchajcie. Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i sklep Kaufland, Robka Zdrój, sklep Kabanos i Zordę Donajec, sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
2: Po reklamie.
1: Radio Ale.

0: David Guetta i Alok w Radiu Alex, Run Run River, a my biegniemy już w stronę drugiej części tego tygodnia. W środę i w czwartek kolejne wakacyjne wydarzenie organizowane przez Pieniński Park Narodowy. W środę dowiecie się, jakim motylem jest niepylak Apollo. Początek o godzinie 10 przy pawilonie w Sromowcach Niżnych, stąd przejście do wąwozu Sobczańskiego, gdzie wycieczkę można zakończyć albo wejść na Trzy Korony. Dzień później poznacie tajemniczą krainę Podkowca Małego. Ta wyprawa rozpocznie się o tej samej godzinie, ale przy studni na rynku w Krościenku. Potem droga poprowadzi bulwarami nad Dunajcem i dalej pod Zawiesy. O kolejnych propozycjach Pienińskiego Parku Narodowego jeszcze będziemy informować, one są darmowe, a więcej szczegółów już teraz znajdziecie także na radioalex.com.pl.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Na parkiet zapraszali Jennifer Lopez i Pitbull, a im chyba się nie odmawia. Za chwilę będzie 18, będą wiadomości, będzie najnowsza prognoza pogody. Natomiast po 18 będziemy u nas w regionie, sprawdzimy co przed nami. No i też będziemy w muzycznym świecie po weekendzie, bo za nami jeden z najważniejszych koncertów roku za oceanem. Tak ważny, że ktoś z jego powodu stracił trochę włosów. Szczegóły po 18, bądźcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733 049 049.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Jest już 18, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości te z kraju i ze świata. Ma dla nas Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
3: Dzięki pierwszym w historii genetycznym badaniom porównawczym przywrócono imiona i nazwiska 8 ofiarom zbrodni wołyńskiej w Późnikach. Na grobie można wreszcie wyryć imię i nazwisko. Człowiek przestaje być anonimową ofiarą historii, mówiła minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, wręczając noty identyfikacyjne rodzinom ofiar. W Późnikach, nieistniejącej już wsi, wiosną ubiegłego roku przeprowadzono ekshumację pierwszego masowego grobu. Polscy naukowcy odnaleźli szczątki co najmniej 43 osób.
4: Co te noty identyfikacyjne znaczą dla rodzin ofiar, które zginęły w Późnikach?
5: Przede wszystkim jest to rzeczywiście dowód na to, czemu zaprzeczano często, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców.
4: W pani rodzinie często rozmawiało się o Późnikach?
5: Tak, to była historia właściwie z czasów mojego dzieciństwa. Pamiętam, że no praktycznie codziennie, jak nie babcia, która została sama praktycznie z trójką dzieci malutkich, mój tato, który całą rodzinę mu wymordowano.
3: Mówiła Beata Jagielska, przedstawicielka późnickich rodzin. Rozmawiał z nią reporter Jakub Rybski. Pod koniec sierpnia polscy badacze wracają do Późnik, aby kontynuować poszukiwania drugiej masowej mogiły. Dziś i jutro prognozowane są intensywne opady deszczu i burze, możliwe też podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek, słuchaj poleceń służb. SMS-owe ostrzeżenia o takiej właśnie treści dostały z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa osoby przebywające na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem oraz w części województw łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Alerty drugiego stopnia dla tych terenów wydał też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W czasie burz może spaść lokalnie nawet 80 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr będzie osiągał prędkość 70 km na godzinę. Możliwe są też gradobicia.
2: Wtorek w pogodzie na Podhalu i na Podbeskidziu zapowiada się no taki sobie. Będzie słonecznie, okej, okay, ale też ma się chmurzyć, może popadać, może być też burzowo. Jutro na termometrach w Zakopanem 18 stopni, w Nowym Targu 22 stopnie, w Bielsku Białej jutro 24 stopnie. Jeśli chodzi o środę, to będzie u nas niemal tak samo. Ach, na szczęście w drugiej części tego tygodnia

0: Jest nadzieja na lepszą pogodę na Podhalu i na Podbeskidziu, a u nas teraz, no z nadzieją, że wróci kiedyś do śpiewania Britney Spears, Oops, I Did It Again w Radiu Alex. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, to są 3 minuty po 18.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Blue Lagoon w Radiu Alex w programie Po Godzinach. Teraz przenosimy się za ocean, bo za nami jeden z ważniejszych, jak nie najważniejszych tam koncertów. Chodzi o Jay-Z i jego występ na Yankee Stadium w Nowym Jorku. Byli goście, na przykład Eminem, były bójki pod sceną i pani fryzjerka Beyoncé, która przed koncertem obcięła włosy swojemu mężowi. Fani to mogli oglądać na wielkim monitorze. No jak na śpiewaniu i marketingu pani Beyoncé zna się znakomicie, tak na fryzjerstwie niekoniecznie. No ale nie można być ekspertem we wszystkim. Za chwilę w Radiu Alex wracamy do muzyki. Będzie ekspert od włoskich brzmień na całym świecie. Eros Ramazzotti, Più bella cosa nam zaśpiewa.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno Ławecka, Radia Alex.
4: Jaka Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
1: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
5: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
12: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
13: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Shebang, se śpiewa Ricky Martin w Radiu Alex. Mamy lato, mamy wakacje, więc czasy wielu imprez sportowych, takich turniejów. 25 lipca piłkarski turniej o nazwie Kopaj na Lubaniu. Już ruszyły zapisy, więc proszę się spieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona. Można wystartować teamem rodzinnym, firmowym, sąsiadami, jak chcecie. Turniej toczyć się będzie w formule otwartej 5+1, z zastrzeżeniem, że w każdej drużynie może wystąpić maksymalnie dwóch zawodników grających powyżej A-klasy. Ograniczenie to nie dotyczy piłkarzy, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Będą nagrody, a zapisy przyjmuje klub LKS Lubań Maniowy. 25 lipca, godzina 10, to początek tych rozgrywek. Będziemy za wasz zespół oczywiście trzymać kciuki. Pamiętajcie wcześniej o zapisach.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Luna Bailando w programie Po godzinach w poniedziałek w Radiu Alex. Tak tylko przypominam, że to poniedziałek, że weekend już się skończył. Niestety, po 19 wrócimy jeszcze do weekendowych tematów ze świata muzyki. Nie będzie nic o Michale Wiśniewskim i jego życiu. Pełno tego jest w sieci, ale to dobrze. Dzięki temu wiemy, że w polskim showbiznesie nie dzieje się nic złego, że nie ma ważniejszych tematów. U nas będzie o duecie, który po ćwierć wieku wrócił na ważną listę przebojów. Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
3: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Po reklamie.
2: I to już jest 19 w poniedziałkowy wieczór. Sprawdźmy najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny.
3: W Tatrach trwają dwie akcje ratunkowe. Dwie turystki potrzebowały pomocy niemal w tym samym miejscu, w kobylarzowym żlebie. Jedna zasłabła jeszcze powyżej odcinka ubezpieczonego łańcuchami, a druga raniła się w nogę już poniżej łańcuchów. Na miejscu jest 16 ratowników TOPR-u, którzy jedną turystkę znoszą, a drugą sprowadzają. Jeśli warunki w tym rejonie się poprawią, poleci po nie śmigłowiec. Sąd rodzinny ma zająć się dwójką nastolatków, która wspięła się po rusztowaniu na wieżę poznańskiego ratusza. Budynek ma prawie 70 metrów. Jak wyjaśnia rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu, Paweł Oses, wykonawca prac, który prowadzi remont elewacji ratusza, nie zdążył go zabezpieczyć.
4: W dniu, kiedy te rusztowania zostały postawione, nie było jeszcze założonych alarmów i oni właśnie tej nocy na te rusztowania weszli.
5: My jako policjanci przestrzegamy przed tego typu zachowaniami. Jest to skrajnie nieodpowiedzialne i pozbawione zdrowego rozsądku. Pamiętajmy, że żadne konsekwencje prawne nie będą tak dotkliwe, jak ewentualna utrata życia czy też zdrowia.
3: Dodawał podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Co drugi Polak uważa, że rząd nie wyciągnął odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za aferę w Szpitalu Południowym. Tak wynika z badania Opinia 24. Tylko 19% badanych twierdzi, że rząd zareagował właściwie. Na linii nasz reporter Jakub Rybski. Jakubie, jak tłumaczą się politycy koalicji rządzącej?
2: Twierdzą, że zareagowali bardzo szybko, w przeciwieństwie do swoich poprzedników z Prawa i Sprawiedliwości, gdy w czasie ich rządów na jaw wychodziły kolejne afery.
6: 10 dni to trwało. To proszę sobie przypomnieć, jak długo PiS broniło Misiewicza z Ministerstwa Obrony Narodowej. Nawet Kaczyński musiał specjalną komisję powołać, żeby go w końcu z partii wywalić.
2: Mówił Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Opozycja z kolei uważa, że odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym powinni ponieść przede wszystkim prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński.
7: Próba odwrócenia uwagi od tej afery, politycznej, partyjnej afery, w kierunku zarobków lekarzy, co jest realnym problemem oczywiście do rozwiązania, jest czystą socjotechniką.
2: Powiedział Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, z sondażu wynika, że 47% osób uważa, że dotychczasowe konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie nie są wystarczające.
8: Mgły i zamglenia tej najbliższej nocy i na Podhalu, i na Podbeskidziu. 12 stopni w Zakopanem, minimalnie tyle też w Nowym Targu. W Bielsku nieco cieplej, 14-15. No i jutro w Bielsku też cieplej, 24 stopnie. W Nowym Targu 22 stopnie, w Zakopanem 18. W środę bardzo podobnie, jeśli chodzi o temperaturę, i bardzo podobnie, jeśli chodzi o zachmurzenie, bo będzie i słońce, i chmury, i też może być burzowo.
2: Lipca, Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. No to na początek tej godziny gram króla rock'n'rolla, Elvis Presley, w programie po godzinach na wakacjach. It's now or never. W remiksie z Pan Koksa.

0: Kara w Radiu Alex w programie Po godzinach. Jak ponownie złączyć dwie gwiazdy, żeby w tym samym czasie pojawiły się w dziesiątce najważniejszej listy przebojów na świecie? Trzeba wydać reedycję płyty sprzed lat lub dzięki internetowym trendom wrócić do łask słuchaczy. Tak zrobiła Madonna, a dzięki boomowi na album Thriller dołączył do niej Michael Jackson. Oboje po raz drugi w historii. W tym samym czasie są w pierwszej dziesiątce najważniejszych albumów na liście Billboard. Madonna z Confessions tu na szczycie, a Michael Jackson z krążkiem Thriller na 8. Ostatni raz udało im się to 25 lat temu. No taka pozytywna informacja z rynku muzycznego. A my za chwilę wracamy do muzyki wybranej na lato. W Radiu Alex pojawi się Danny. Będzie If Only You.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Dicorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Słuchacie Radia Alex.
1: Escucha el ritmo.

0: Akcent. Prawdziwa miłość to ty w Radiu Alex. Teraz miłość do człowieka zamieniamy na miłość do natury. Tatrzański Park Narodowy przygotował na wakacje bogatą ofertę. Można tu znaleźć zarówno wycieczki w góry, jak i aktywności na niepogodę.
1: Zapraszamy do udziału przede wszystkim w poszlakach. W poniedziałek i w środę mamy wycieczki dla rodzin. O 9:00 się takie wycieczki zaczynają. Tutaj obowiązują zapisy. Mamy wieczorne wykłady. We wtorek o godzinie 18:00. W czwartki odbywają się wycieczki, spacery po kuźnicach o godzinie 16:00. Dodatkowo dla dzieci mamy również warsztaty malarskie. Wszystkie szczegóły odnośnie harmonogramu, tematu wykładów możemy przeczytać na naszych stronach parkowych.
0: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Poszczególne wydarzenia na pewno będziemy jeszcze zapowiadać w Radiu Alex i na radioalex.com.pl.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
2: Radio Alex. Muzyka.

0: Zespół Infernal zabrał nas na wycieczkę po kilku europejskich stolicach. Był Paryż, był Berlin, a my za chwilę będziemy w kraju i na świecie. Pojawią się wiadomości o 20 w Radiu Alex, później prognoza pogody, a po 20 trochę piłki nożnej, żeby podtrzymać na duchu tych, którzy czekają na kolejne mundialowe spotkania, no bo dzisiaj posłucha w tej sprawie. A z muzycznego świata będzie pewniak, typ pewniak na złoto mundialu. Bądźcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 20, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Anna Wachowska.
4: Duże zmiany na szlaku kolejowym na Śląsku łączącym Gliwice, Katowice i Częstochowę. Całkowicie ustanie ruch pociągów między Rudą Śląską, Chebziem a Zabrzem. Witamy reporterkę Annę Kropaczek. Aniu, jaki jest powód tych utrudnień?
5: Powodem jest budowa wiaduktu kolejowego nad powstającą drogą NS w Rudzie Śląskiej. Jak informują Koleje Śląskie, pociągi linii S1 będą jeździły drogą okrężną przez Bytom. Przystanki w Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach będą natomiast obsługiwane przez zastępczą komunikację autobusową relacji Gliwice-Katowice. Utrudnienia potrwają do 30 lipca.
4: Burza wokół zarobków lekarzy w wielkopolskiej Pile. Dyrekcja tamtejszego szpitala tłumaczy się z informacji o lekarzu, który miał wystawić tej placówce fakturę na kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Informacje o wysokich zarobkach obiegły opinię publiczną pod koniec zeszłego tygodnia. Reporter Benjamin Kubiak-Piłat zajmuje się tą sprawą. Co mówi dyrekcja szpitala?
6: Dyrektor pilskiego szpitala Grzegorz Sieńczewski wyjaśnia, że faktura na kwotę 307 tysięcy złotych wystawiona przez lekarza współpracującego z lecznicą nie stanowi wynagrodzenia za jeden miesiąc pracy. Faktura miała dotyczyć świadczeń za okres 4 miesięcy, a to spowodowane jest rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia.
7: NFZ, płacąc nam za wykonane procedury, nie za wszystkie procedury płaci co miesiąc. To wynika z bardzo wielu skomplikowanych rozliczeń z NFZ-em. Niektóre płatności za procedury są realizowane na przykład po kwartale. Taki lekarz wystawia taką fakturę za te kilka przepracowanych miesięcy.
6: Dyrektor szpitala w Pile dodaje, że z perspektywy lecznicy jest to wygodne rozwiązanie, bo pozwala szpitalowi zachować płynność finansową.
4: Początek lipca pod Tatrami nie był udany ani dla turystów, którym przeszkadzały najpierw upały, a potem chłód, ani dla przedsiębiorców, którzy liczyli na większą liczbę gości. Pierwsze 2 tygodnie wakacji nigdy nie były rewelacyjne, mówi Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Przyznają to także sprzedawcy na Krupówkach.
8: My już od bardzo dawna wiemy, że ten początek lipca nie jest najlepszy dla nas. W tej chwili praktycznie dopiero będziemy obserwować, jak to się będzie rozkręcało. Kulminację oczywiście, jak zawsze, przewidujemy na połowę sierpnia.
0: Wtorek, środa i czwartek to są te dni tego tygodnia, kiedy w pogodzie i na Podhalu, i na Podbeskidziu jeszcze będzie tak niespokojnie, taki miszmasz będzie nam towarzyszył. Bo i słońce, i chmury, i burze też się mają pojawiać. No i na termometrach, tak w okolicach 20 stopni na Podhalu, a w Bielsku Białej bliżej 25. Jeśli chodzi o piątek, no to wtedy ma się to wszystko zmienić. Na termometrach więcej i też więcej słońca. No i w końcu bez obaw o burze czy opady. Bo one i w piątek, i w weekend już mają się u nas nie pojawiać. 13 lipca, to jest poniedziałek, to są 3 minuty po 20 w Radiu Alex. Wracamy do muzyki wybranej na lato. Będzie łatwo, lekko i przyjemnie, no nie może być inaczej. Właśnie w poniedziałek. Basic Element na początek, to You, a później Lubega, Mambo No. 5, Łukasz Jakubczyk. Dobry wieczór.

0: Shakin' Stevens i Bonnie Tyler, a wcześniej inny duet Justin Bieber i Nicki Minaj w Radiu Alex w poniedziałkowym po godzinach. Dzisiaj bez meczów na piłkarskim mundialu. Przed nami w tym tygodniu dwa półfinały i finał. No i koniec imprezy. Honoru drużyn spoza Europy broni Argentyna, która w środę zagra z Anglią. Za to jutro Francja z Hiszpanią. Oba mecze o 21:00. A mówię o Europie i o piłce nożnej, bo FIFA naciska na UEFA, żeby na piłkarskich mistrzostwach Europy zwiększyć liczbę reprezentacji z 24 do 40. Mało tego, żeby zaprosić też gości spoza Europy. Najlepiej jakby to była Brazylia, Argentyna, Japonia i Stany Zjednoczone. Ciekawy pomysł, to może połączmy tę imprezę z Eurowizją. Tam też Europa dużo większa niż nam się wydaje. A łącząc te dwa wydarzenia, czego się nie dogra na boisku, to się dośpiewa na scenie. Albo odwrotnie. Chociaż w obu imprezach wyjątkowo nam nie idzie, więc dla nas to chyba żadne pocieszenie. Bee Gees, Alone za chwilę w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.

0: super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
6: Radio Alex. Muzyka wybrana na

0: Papaya Coconut, dr Alban w programie Po godzinach w Radiu Alex w poniedziałek. Słuchajcie, mamy pewniaka na tytuł piłkarskiego mistrza świata. Liam Gallagher z grupy Oasis twierdzi, że Anglia wygra ten mundial. Jest kibicem tego kraju, więc to nie dziwi. Ja tylko dodam, że ich singiel Wonderwall stał się takim nieformalnym hymnem reprezentacji Anglii. Ciekawe, jaka piosenka mogłaby być hymnem naszego kraju. Może w końcu coś innego niż Polacy nic się nie stało.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lata.

0: wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.
2: Poniedziałek, 13 lipca i 21 na zegarach. Posłuchajmy razem wiadomości, które ma dla nas Anna Wachowska.
3: W Łodzi zakończyły się oględziny mieszkań w kamienicy przy Alei 1 Maja, tej, której część zawaliła się w czasie drążenia tunelu średnicowego. Kiedy mieszkańcy dowiedzą się, jak wysokie odszkodowanie dostaną, o tym reporterka Agnieszka Wyderka.
4: Wyceny mają być gotowe w połowie sierpnia, a już teraz część lokatorów sferalnej kamienicy zdecydowała się przekazać swoje mieszkania Skarbowi Państwa. Na mocy specjalnej ustawy o wywłaszczeniu spółka Polskie Linie Kolejowe przejęła na własność kamienice, pod którymi będzie jeszcze przechodziła tarcza drążąca tunel kolejowy. Lokatorzy z uszkodzonego budynku, którzy zdali mieszkania w ciągu 28 dni, mogą liczyć na dodatkowe 5% wartości odszkodowania. Co ważne, mieszkańcy nadal dostają ekwiwalent za to, że musieli się przenieść do hotelu lub wynająć inne mieszkanie. Te pieniądze będą im wypłacane aż do momentu otrzymania odszkodowania.
3: W Świnoujściu ruszyła budowa przylądka Pomerania. Terminal kontenerowy to największa inwestycja portowa w historii Polski. Dzięki tej inwestycji nasz kraj powiększy się o 186 hektarów nowego lądu uzyskanego bezpośrednio z morza. Dziś przekazano plac budowy. Towarzyszył temu protest mieszkańców prawobrzeżnej części Świnoujścia.
5: Nie ma na to naszej zgody!
6: My nie jesteśmy przeciwni temu, żeby w ogóle tutaj powstał port. Jeżeli jest taka konieczność, rozumiemy, że kraj musi się rozwijać, że port jest potrzebny. Natomiast nie kosztem mieszkańców. Totalne zapchanie infrastruktury kolejowej, drogowej, zniszczenie przyrody, ograniczenie lub praktycznie całkowite zabranie dostępu do plaży dla mieszkańców prawobrzeża.
7: Panie prezesie, wstyd jest, że są naprawdę potężne inwestycje za miliardy złotych. Mówimy pięknie o bezpieczeństwie. Tak. Zadbajmy o mieszkańców, dobrze? Ja bardzo pana
8: o to
7: proszę.
8: Ale konkretnie co znaczy zadbajmy o mieszkańców?
7: Rozwiązywać nasze problemy.
9: My mieszkamy w tej chwili w przysłowiowym getcie. Zostaliśmy od północy odcięci od miejsc rekreacji, wypoczynku. Od strony południowej jesteśmy ogromnym węzłem komunikacyjnym w związku z rozbudową S3.
3: Jak przekazał podczas uroczystości wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, dzięki tej inwestycji polskie porty mają stać się bramą transportową dla całej Europy Środkowej.
2: Wtorek w pogodzie na Podhalu i na Podbeskidziu to zapowiada się tak trochę niepewnie, więc jeśli macie w planach jakieś wyjścia w góry, to warto spoglądać w radary meteo, tak na bieżąco, żeby wiedzieć, czy nic do nas nie zmierza. Opady deszczu i burze są na popołudnie prognozowane i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Co do temperatury, no to jest bardzo zróżnicowana, bo w Zakopanem 18 stopni, w Nowym Targu 22 stopnie, w Bielsku Białej jutro 24. W środę podobnie, a od czwartku trochę lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o temperaturę, natomiast jeśli chodzi o burze, to one jeszcze w czwartek, te ostatnie, miejmy nadzieję, w tym tygodniu będą do nas docierać. Od piątku ma być znacznie spokojniej. I już po 21 w poniedziałek 13 lipca to jest 103. rocznica umieszczenia tego sławnego napisu na wzgórzach Los Angeles. Kiedyś Hollywood Land, a teraz po prostu Hollywood. Jeśli będziecie w te wakacje w pobliżu, to bardzo wam zazdroszczę. Fabio Rovazzi i Orietta Berti, La Discoteca Italiana, już teraz w Radiu Alex. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowi.
4: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bez... Zdrowit.

0: minie 8 sierpnia. 9 dużych państw europejskich i Ukraina chcą zawiązać koalicję obrony antybalistycznej. Deklarację ogłoszono w trakcie trwającego w Paryżu szczytu tzw. koalicji chętnych. Polskę na tej konferencji reprezentuje premier Donald Tusk. W porozumieniu dotyczącym systemu obrony antybalistycznej nasz kraj nie bierze jednak udziału. Kraje, które w nim uczestniczą, planują połączyć zdolności przemysłowe, rozwój naukowy i wiedzę operacyjną w celu budowy wspólnych zdolności w dziedzinie obrony przeciwrakietowej. W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ogłosili to dziś premier Donald Tusk, minister finansów Andrzej Domański oraz dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Józef Aschbacher na dachu Stołecznego Centrum Nauki Kopernik. Czym właściwie będzie zapowiadane centrum? To wie reporter Igor Skrzypek. Igorze, co ma zyskać Polska na powstaniu ośrodka agencji?
1: To ma być przestrzeń do badań, rozwoju technologicznego i nauki. Nie tylko na rzecz eksploracji kosmosu, ale i poszukiwań technologii podwójnego zastosowania, na przykład w zakresie obronności.
2: To centrum kosmiczne będzie między innymi odpowiadało za badania i działania w tym obszarze dual use, w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
1: Jak wyjaśniał premier Donald Tusk, to na przykład zastosowanie satelitów do obserwacji sytuacji nadzwyczajnych, powodzi czy działań hybrydowych na granicach. Warszawa będzie siedzibą centrum, ale będzie też integrować inne miasta w całej Polsce i ich ośrodki naukowe i techniczne.
3: Stopni tej nocy w Zakopanem, w Nowym Targu też 12 stopni, w Bielsku 14, 15. Zamglenia mogą się szczególnie nad ranem gdzieniegdzie pojawiać. Nocą nie powinno padać. Jutro głównie słońce, choć też będzie się chmurzyć, może być burzowo i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Tak też jeszcze będzie w środę i w czwartek, a od piątku dużo spokojniej i cieplej. Kończymy poniedziałkowe, czyli pierwsze w tym tygodniu wydanie programu Po godzinach na wakacjach. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się jutro po 17. Spokojnej nocy. Pozdrawiam, bye bye.
4: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.